0: And I'll write your name.
1: Reklama. Brzmi jak początek podróży? A to ucieczka przed wojną. Zanim wyrobisz sobie zdanie, poznaj cały obraz. W 19.30 przedstawiamy informacje z szerszej perspektywy. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie. Reklama.
2: Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama.
1: Forma nie bierze się znikąd.
2: Zdrowie nie bierze się znikąd.
1: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
2: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
1: W zdrowym ciele, zdrowy duch. Bieluch.

0: apartament. Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Reklama. Ponton Radio. Weekend.

0: Reklama.
1: Ecotaxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ecotaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 8000. Ecotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
0: Reklama.
2: Bon Ton Radio. Weekend.

0: Reklama.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
2: O.
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko.
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Ach, ta drżąca powieka.
7: I ten nocny skurczełydek.
6: Biorę magnez i nie czuję efektu.
7: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
0: Reklama. Bon.

0: Słuchacie Bonton Radio.
1: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

0: Reklama.
1: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
2: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Karma dla kota Whiskas 120 saszetek, tylko 120 zł już od złotówki za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 145,99. Allegro Days do 17 sierpnia.
0: Reklama. Bonton Radio i wszystko gra.

0: wypadek polskiego autokaru na Węgrzech nie żyje 12 osób. Duże straty po nocnym pożarze skansenu w Sanoku. Supermecz we Wrocławiu nie zawiódł zarówno pod względem publiczności, jak i tego, co działo się na murawie. Agnieszka Trojanowska-Bis. Zaczynamy od tragicznych informacji z Węgier. Polski autokar miał wypadek, nie żyje 12 osób, a co najmniej 10 jest poważnie rannych. Do zdarzenia doszło na autostradzie M3, która łączy Budapeszt z północno-wschodnią częścią kraju. Pojazd wpadł do przydrożnego rowu. Nasi reporterzy zbierają informacje w tej sprawie, będziemy je przekazywać. A teraz przenosimy się na Podkarpacie, gdzie w nocy spłonął kościół na terenie skansenu. To drewniany kościół świętego Mikołaja z XVII wieku. Ogień strawił budynek wraz z wyposażeniem, w tym z zabytkowymi organami. Uszkodzone zostały również dwa znajdujące się w pobliżu budynki. Obecnie trwa dogaszanie pogorzeliska. Skansen w Sanoku został zamknięty do odwołania. Na Pomorzu trwa dogaszanie pożaru zakładu gospodarowania odpadów w Chlewnicy. Pożar został opanowany w nocy, ale akcja dogaszania może potrwać się nawet kilka dni. Spaleniu uległy 4 hale i budynek biurowy. Dzięki historii Polska potrafi ocenić współczesne zagrożenie, przekonywał prezydent na wczorajszych obchodach Święta Wojska Polskiego w Warszawie. Jak podkreślał Karol Nawrocki, w obliczu zagrożenia Polska i Polacy muszą być zjednoczeni, tak jak to miało miejsce w 1920 roku.
1: Rakieta nie będzie pytać, spadając, czy ktoś głosuje na jedną czy na drugą partię polityczną. Ten, co napada na granicy, żołnierza nie pyta o jego preferencje polityczne. Nie zapomnijmy, że jesteśmy jednym narodem, a jego bezpieczeństwo jest ważniejsze niż polityczne spory.
0: Karol Nawrocki podczas Święta Wojska Polskiego mówił o bohaterach Bitwy Warszawskiej z 1920 roku, o wdzięczności, jaką Polska jest im winna. Zarówno publiczność, jak i piłkarze są zadowoleni z rozegranego supermeczu we Wrocławiu. W starciu Manchesteru United i Milanu triumfował włoski klub 4-2. Zawodnicy grali przed kompletem 40-tysięcznej publiczności, która wypełniła Tarczyńskie Arena. Spotkanie prowadził nasz najlepszy polski arbiter Szymon Marciniak.
2: Dobrej pogody życzy sponsor, firma MKSA.
0: Najsłoneczniej dziś będzie na południowym wschodzie kraju, a na pozostałym obszarze Polski już powoli będzie się chmurzyć. Chłodny front napływa od północnego zachodu i stamtąd właśnie napłynie przelotny deszcz i burze, lokalnie z gradem. Na termometrach dziś od 21 do 24 stopni na Pomorzu, do 30 stopni jeszcze w centrum i 34 na południu.
2: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl.

0: Reklama.
1: Masz już dość widoku starego ogrodzenia? W Unipolu mamy na to szybkie i tanie rozwiązanie. Nie odkładaj wymiany na później. Zrób to teraz. Hit miesiąca. Solidne, malowane proszkowo panele 3D o wysokości 173 cm i grubości 4 mm. Teraz tylko 67 zł za sztukę. W sprzedaży również malowane sztachety na wymiar z 10-letnią gwarancją oraz gotowe bramy i furtki. Brakuje Ci czasu? Żaden problem. Zajmiemy się wszystkim kompleksowo. Od transportu po profesjonalny montaż. Unipol. Twoje ogrodzenie od A do Z. Odwiedź nas w Chełmie przy ulicy Ceramicznej 34E. Sprawdź ofertę na unipolhelm.pl lub zadzwoń 608-340-730.
2: Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
3: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
4: Wash Park, najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie, zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się twoim samochodem, a ty możesz wybić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z 5 dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
3: Wash Park, Chełm, Kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
4: Usługa dostępna dla pań i panów. Wash Park. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne.
5: Czy wiesz, że proces doboru biustonosza dla nastolatki przebiega zupełnie inaczej niż u dorosłej kobiety? Czy wiesz, że są to ściśle następujące po sobie etapy? Bądź świadomym rodzicem i przyprowadź swoją córkę do profesjonalnego salonu brafittingu Bralet. Zapraszamy! Bralet. Salon bielizny. Chełm, plac Łuczkowskiego 5, obok restauracji Imbryk.
6: Twoje dziecko również może zostać gwiazdą światowych kortów. Ruszyły zapisy dzieci od 6 do 12 lat do Chełmskiej Akademii Tenisowej. Wykwalifikowana, licencjonowana kadra instruktorska oraz profesjonalne całoroczne korty to najlepsze warunki do rozwijania talentu twojego dziecka. Zadzwoń 692 723 656. Chełmska Akademia Tenisowa to pierwszy krok do sukcesu. Ilość miejsc ograniczona.
7: Uwaga! W Kodano Optyk w Galerii Chełm wszystkie okulary korekcyjne kupisz aż 70% taniej. To najlepszy moment, by wymienić okulary na nowe. Kodano Optyk to profesjonalne doradztwo i najwyższa jakość. Minus 70% w Kodano Optyk w Galerii Chełm. Lista producentów i regulamin akcji dostępne w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
8: W pracy, w domu, w rytmie lata. Spotkaj się z nami na 104,9 FM. Newsy, goście i twoja muzyka. Od poniedziałku do piątku od godziny 12.
9: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
10: Sponsorem programu jest nowy w regionie producent blach dachowych. Szybka blacha.pl.
0: Reklama.
11: Bom,

0: reklama.
1: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
2: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie. Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny, profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
3: Firma Wschód to sprawdzone miejsce dla Twojego auta. Oferujemy profesjonalne badania w okręgowej stacji kontroli pojazdów, a także serwis tachografów cyfrowych Webasto oraz klimatyzacji. Potrzebujesz więcej miejsca? Szeroki wybór renomowanych przyczepek samochodowych, boksów dachowych, bagażników samochodowych oraz rowerowych zapewni Ci możliwości transportowe, których potrzebujesz. Montujemy też haki holownicze, serwisujemy i wynajmujemy przyczepki. Sprzedajemy do nich części i akcesoria. Chorodyszcze, Kolonia, ulica Włodawska 110. Telefon 502 105 102. Wschód. Twój pojazd w dobrych rękach.
4: Elegancja na każdą okazję zaczyna się od dobrze dobranego garnituru. Tylko teraz w Villaro drugi garnitur otrzymasz 20% taniej. Odwiedź najbliższy salon z modą męską w Krasnystawie lub Hrubieszowie.
5: Leci od Plusa internet srogi, mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
6: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
7: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
8: Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
9: Recepta na udany dzień, przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam o 7 rano. Bon ton na lato. Od poniedziałku do piątku. Od 7 na 104,9 FM.
10: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów. Dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
11: Sponsorem programu jest Bieluch. Producent serków i jogurtów z wysoką zawartością białka.
12: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
0: Reklama.
13: Bon Ton Radio. Weekend.

0: Reklama.
1: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
2: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
3: Nowy Volkswagen jest bliżej niż myślisz. T-Roc, Passat, T-Cross i wiele innych modeli dostępnych od ręki czeka na Ciebie w salonie Volkswagen GG Auto Lublin. A jeśli jesteś seniorem, rolnikiem lub pracujesz w służbie zdrowia, możesz zyskać rabat do 24 tysięcy złotych na nowy samochód. Na przykład nowe Taygo Pure w kredycie jak abonament bez wpłaty własnej już od 1499 zł netto miesięcznie. Szczegóły w salonie Volkswagen GG Auto Lublin przy ulicy Piaseckiej 18.
4: Ciepło w domu zaczyna się od dobrego wyboru. Art Drew oferuje drewno opałowe łupane oraz w wałkach w różnych gatunkach. Gwarantujemy transport, szybką realizację i atrakcyjne ceny. Zamów już dziś. 725 210 299. Sprzedaż drewna. Firma Art Drew. Koza gotówka 50K.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
6: O.
5: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: O, a o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak.
7: A jak lemoniadę?
5: No też.
6: To poprosimy.
5: Ale co?
7: Wszystko.
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
8: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z porad doświadczonej kadry specjalistów psychiatrów dla dzieci, młodzieży i dorosłych, psychologów, psychoterapeutów oraz logopedy. Prowadzimy psychoterapię indywidualną i grupową, terapię uzależnień, terapię rodzin, par i małżeństw, dzieci i młodzieży oraz terapię logopedyczną. Zajmujemy się także diagnostyką zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży. W naszej ofercie znajdą Państwo pakiet różnych badań psychologicznych, w tym diagnostykę zaburzeń mowy i zaburzeń ze spektrum autyzmu. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
0: Reklama. Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama.
1: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia Socjalna Ambrozja. Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Telefon 666 559 679. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz paragon serca.

0: Management! Mieszkania dostępne od ręki, ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Reklama. Bonton Radio na 104,5.

0: 12 osób nie żyje, to bilans ofiar wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. W pożarze skansenu w Sanoku spłonął zabytkowy kościół. 14 już we wrześniu dostaną emeryci. Nic nie muszą robić, wystarczy poczekać. Agnieszka Trojanowska, BIS. 12 osób nie żyje, co najmniej 20 zostało rannych w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Jak ustalili nasi reporterzy, 7 osób jest w ciężkim stanie. Wiadomo, że autokarem podróżowało 57 pasażerów i 2 kierowców. Najnowsze informacje w tej sprawie zbiera Szymon Kępka. Szymon, powiedz, co jeszcze wiadomo?
1: Jak się dowiedziałem, to był autokar, który wiózł turystów z pielgrzymki. Pojazd wjechał do rowu na autostradzie M3 kilka minut po godzinie 1 w nocy. Do wypadku doszło w pobliżu miejscowości Mezokeresztes we wschodniej części Węgier. Według węgierskiej policji kierowca autokaru prawdopodobnie zasnął za kierownicą, został zatrzymany przez policję.
0: Informację o wypadku potwierdził premier Węgier Peter Modzior, który złożył kondolencje rodzinom ofiar tego wypadku. Trwa dogaszanie pogorzeliska w Skansenie w Sanoku. W nocy na terenie Muzeum Budownictwa Ludowego ogień strawił drewniany kościół pod wezwaniem świętego Mikołaja. Wraz z wyposażeniem uszkodzone zostały również 2 znajdujące się w pobliżu budynki. Jak podało muzeum, w związku z pożarem skansen został zamknięty do odwołania. Nie odbędą się tam także zaplanowane na dziś wydarzenia Giełda Staroci na galicyjskim rynku oraz Sarmacki Jarmark Artystyczny. Dziś w Warszawie na Stadionie Narodowym wystąpi wieczorem Andrea Bocelli. Z tego powodu kierowcy muszą liczyć się w ciągu dnia ze zmianami w ruchu na warszawskiej Saskiej Kępie i w rejonie stadionu. Z powodu remontu torowiska na wiadukcie Mostu Poniatowskiego na koncert nie będzie można dojechać z centrum tramwajami. Lepiej wybrać metro lub pociągi szybkiej kolei miejskiej oraz kolei mazowieckich, które zatrzymują się na przystanku PKP Warszawa Stadion. Emeryci dostaną dodatkowe świadczenie już we wrześniu. ZUS wypłaci im 14 emerytury automatycznie tego samego dnia, co podstawowe świadczenie. Nie trzeba składać żadnych wniosków. Dodatek wyniesie blisko 2000 zł brutto.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31.
0: Do 34 stopni dziś na południu, do 30 w centrum i 24 na Pomorzu. Najwięcej słońca na południowym wschodzie. Na pozostałym obszarze Polski już większe zachmurzenie, do tego przelotny deszcz i burze, lokalnie nawet z gradem.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Telefon 665 751 038.

0: reklama.
1: Uwaga! W Kodano Optyk w galerii Chełm wszystkie okulary korekcyjne kupisz aż 70% taniej. To najlepszy moment, by wymienić okulary na nowe. Kodano Optyk to profesjonalne doradztwo i najwyższa jakość. Minus 70% w Kodano Optyk w galerii Chełm. Lista producentów i regulamin akcji dostępne w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk. Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277. Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni Krewbet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. Krewbet, Pawłów, ulica Lubelska 80, Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 140.
2: Wash Park, najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych. Bezpłatnie. Wash Park. Chełm, kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
3: Marzą Ci się wakacje? W TravelPlanet.pl w Chełmie znajdziemy je dla Ciebie szybciej, niż zdążysz powiedzieć lato. Wpadnij do naszego biura przy Lwowskiej 13S, pierwsze i drugie piętro i wybierz spośród tysięcy sprawdzonych ofert. Od rodzinnych all inclusive po egzotyczne podróże życia. Postaw na doświadczenie i bezpieczną rezerwację. Zapraszają eksperci od udanego urlopu. Anita, Jola i Michał. TravelPlanet.pl. Chełm, Lwowska 13S, pierwsze i drugie piętro. Twoje wakacje zaczynają się tutaj.
4: Odczuwasz ból w okolicach głowy, szyi lub zębów? Masz trudności z otwieraniem i zamykaniem ust? W Dentado mamy dla Ciebie rozwiązanie. Fizjoterapeuta we współpracy z doświadczonymi stomatologami pomoże Ci złagodzić uciążliwe bóle głowy, trzaski w stawach skroniowo-żuchwowych, nadwrażliwość zębów i wiele innych. Wykorzystujemy m.in. terapię manualną, laser, fizykoterapię. Nie zwlekaj, odzyskaj swobodę i uśmiech. Przychodnia Dentado, Chełm, Rejowiecka 115 i 117. Rejestracja pod numerem 82 565 34 32 i 512 835 211. Szczegóły na stronie www.dentado.pl.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Chcesz, by twój ogród był perfekcyjny, a kosze nieprzyjemnością? Postaw na komfort i precyzję. Traktorki ogrodowe Stiga to moc i niezawodność w każdym ogrodzie. Chcesz zobaczyć je w akcji? Umów się na pokaz. Przyjdź lub zadzwoń do Garden Park. Teraz raty 0% i transport do 100 km gratis. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stiga. Garden Park, Mickiewicza 41, Chełm. Telefon 731 332 133.
2: Twoje dziecko również może zostać gwiazdą światowych kortów. Ruszyły zapisy dzieci od 6 do 12 lat do Chełmskiej Akademii Tenisowej. Wykwalifikowana, licencjonowana kadra instruktorska oraz profesjonalne całoroczne korty to najlepsze warunki do rozwijania talentu twojego dziecka. Zadzwoń 692 723 656. Chełmska Akademia Tenisowa to pierwszy krok do sukcesu. Ilość miejsc ograniczona.
3: Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36. Telefon 887 50 51 50 oraz w Stołpie 31. Telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni. Orzech, kostka, groszek i pelet dostępne od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
4: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi do 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
5: Chcesz uzupełnić edukacyjne braki? Rozwinąć umiejętności? Poszerzyć wiedzę? A może przygotować się do matury lub egzaminu ósmoklasisty? Black Sparrow, Centrum Korepetycji, zaprasza uczniów z każdej grupy wiekowej na korepetycje ze wszystkich przedmiotów, indywidualne lub w mało licznych grupach. Weekendowe kursy przedmaturalne z języka polskiego, angielskiego i matematyki, a także kursy dla ósmoklasistów. Nauka w komfortowej przestrzeni. Chełm, Lwowska 16, Deptak. Zadzwoń 510-510-317. Czeka na Ciebie wykwalifikowana kadra.
6: Chełmski Dom Kultury zaprasza na kino letnie pod gwiazdami. Dziedziniec przy ulicy Podwalnej. Każdy wakacyjny czwartek po zmroku. Szczegóły hdkheum.pl. Patronat medialny Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski.
0: Reklama.
7: Bonton Radio. Weekend.

0: reklama.
1: Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroen, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 1096. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy. Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
2: Tutaj, szybko! Mamy go!
3: Odnaleźliśmy zaginionego turystę. Jest cały i zdrowy.
4: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia.

0: informacji na stronie www.wbshelm.pl.
1: Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
2: Firma Alpek, jedyna mieszalnia przypraw naturalnych w Chełmie, zaprasza. Gwarantujemy największy wybór przypraw w mieście. Zioła jednorodne, gotowe kompozycje przypraw do wszelkich dań oraz do domowej produkcji wędlin. U nas kupisz również akcesoria masarskie, jelita, siatki, peklosul, noże, maszynki do mięsa i części do nich, nadziewarki, drobny sprzęt masarski, woreczki do pakowania próżniowego oraz butelki, drożdże, zaprawki, alkoholomierze i inne niezbędne produkty do wyrobów gorzelniczych. Alpek, Chełm, Wierzbowa 1, Róg Krajowieckiej. Zadzwoń 82 500 62 10 11.
3: Reklama. Bon Ton Radio. Weekend.

0: Reklama. Świeże wiadomości Super Tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzień.pl.
1: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
2: Zalega Ci gruz? Odpady pobudowlane? Po remoncie mieszkania lub domu? A może prowadzisz zakład produkcyjny i masz do oddania makulaturę lub folię? Polska firma Cornex ma rozwiązanie. Podstawiamy kontener lub prasokontener. Zabieramy i wywozimy. Odbieramy surowce wtórne z Chełma, Zamościa i okolic. Wejdź na cornex.pl lub zadzwoń 669 105 580. Zawodowo dbamy o naturę.
3: Chełmskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Z nami dobrze się mieszka. Do 30 sierpnia trwa nabór wniosków o najem mieszkań w nowej inwestycji przy ulicy Zachodniej. To pierwszy siedmiokondygnacyjny budynek wielorodzinny w Chełmie i drugi etap rozwoju osiedla Chełmski TBS. 40 nowoczesnych mieszkań o zróżnicowanych metrażach. Komfortowe miejsca do życia dla wszystkich, również dla seniorów i osób z niepełnosprawnością. Winda, garaż podziemny oraz plac zabaw. Więcej informacji oraz formularz na tbs.chełm.pl. Odwiedź biuro chełmskiego TBS-u przy ulicy 11 listopada 4, lokal 5.
4: Ciepło w domu zaczyna się od dobrego wyboru. Art Drew oferuje drewno opałowe łupane oraz w wałkach w różnych gatunkach. Gwarantujemy transport, szybką realizację i atrakcyjne ceny. Zamów już dziś 725 210 299. Sprzedaż drewna, firma Art Drew. Koza gotówka 50K.
0: Reklama. Słuchacie Bonton Radio.

0: 12 turystów nie żyje, 7 walczy o życie po wypadku na Węgrzech. Rosja zaatakowała w nocy Kijów i inne ukraińskie miasta. Pierwsze zwycięstwo Maji Kwalińskiej w meczu turnieju rangi 1000. Agnieszka Trojanowska-Bis. Trwa walka o życie polskich turystów rannych w wypadku na Węgrzech. Autokar z pielgrzymami z Meczugorje wpadł do rowu. 12 osób nie żyje, 7 walczy o życie, mówi rzecznik MSZ Maciej Wewiór.
1: 7 kolejnych walczy o życie w szpitalach, są w stanie ciężkim lub krytycznym. Pozostałe osoby odniosły lekkie obrażenia.
0: Służby konsularne i MSZ informują bliskich. Wiadomo, że w wypadku brał udział autokar z Jasła. Pielgrzymi byli z Podkarpacia. Kondolencje na swoich profilach społecznościowych zamieścili prezydent i premier Polski. Wcześniej kondolencje złożył także premier Węgier. Pojazd w środku nocy wjechał do rowu na autostradzie M3. Przyczyny nie są jeszcze znane. Kolejna niespokojna noc na Ukrainie. Kijów i inne miasta zostały zaatakowane rosyjskimi rakietami balistycznymi i dronami uderzeniowymi. Ukraińskie bezzałogowce pojawiły się za to nad Moskwą. Po obu stronach są zabici i ranni, o czym Wawrzyniec Zakrzewski.
2: Burmistrz Kijowa Witalij Kliczko poinformował o 3 pożarach wywołanych upadkiem szczątków zestrzelonych rosyjskich dronów. Zapaliły się 2 budynki, spłonęło też kilka zaparkowanych w pobliżu samochodów. Ale ukraińska stolica nie była jedynym celem nocnego rosyjskiego uderzenia. Zaatakowane zostały także inne miasta – Kremeńczuk, Kamieńskie i Krzywy Róg w obwodzie dniepropietrowskim. Łącznie zginęło 5 osób, a ponad 30 zostały ranne.
0: Z kolei burmistrz Moskwy napisał o nalocie 600 ukraińskich dronów, przy czym większość została przez Rosjan przechwycona przed dotarciem do stołecznego regionu. Jeden bezzałogowiec wleciał za to w rumuńską przestrzeń powietrzną, po czym został trafiony i uziemiony przez pilota hiszpańskiego myśliwca uczestniczącego w misji NATO w Rumunii. Strażacy nadal monitorują pogorzelisko nad Popradzkim Stawem w Tatrach Słowackich. Po wczorajszym pożarze lasu Popradzki Staw znajduje się w dolnej części Doliny Złomisk, będącej odnogą Doliny Mięguszowieckiej. To popularny cel wycieczek, odwiedzany także przez licznych turystów z Polski. Rozstawiona z numerem 19 Maja Chwalińska wygrała z Hiszpanką Christiną Buxą i awansowała do trzeciej rundy turnieju rangi 1000 na twardych kortach w Cincinnati. To pierwsze wygrane spotkanie w karierze 24-letniej Polki w zawodach tej rangi. Dziś również od drugiej rundy do gry przystępuje broniąca tytułu Iga Świątek, która wieczorem zmierzy się z kolumbijską kwalifikantką Emiliano Arango. Już w pierwszej rundzie odpadła natomiast Magda Linet.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Stachniuk Super Optyk, autoryzowany dealer okularów z Kappa Eyewear.
0: Dziś bezchmurnie lub z niewielkim zachmurzeniem na południowym wschodzie kraju. Na pozostałym obszarze więcej chmur i miejscami przelotne opady deszczu, a nawet burza lokalnie z gradem. Na termometrach od 21 do 24 stopni na Pomorzu, do 30 stopni w centrum i do 34 na południu. Najchłodniej dziś nad samym morzem do 21.
3: Sponsorem prognozy pogody był Stachniuk Super Optyk. Hełm Popiełuszki 7. W trosce o Twoje oczy.
4: Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama.
1: Najlepszy opał w dobrej cenie tylko w składzie opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego z PGG. Odbierz swoje zamówienie szybko i wygodnie albo kup od ręki. Węgiel śląski odsiany bez miału od 1450 zł za tonę z transportem. Certyfikowany pelet. Zapraszamy. Chełm, Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 3392.
2: Nowy Volkswagen jest bliżej niż myślisz. T-Roc, Passat, T-Cross i wiele innych modeli dostępnych od ręki czeka na Ciebie w salonie Volkswagen GG Auto Lublin. A jeśli jesteś seniorem, rolnikiem lub pracujesz w służbie zdrowia, możesz zyskać rabat do 24 tysięcy złotych na nowy samochód. Na przykład nowe Taygo Pure w kredycie jak abonament bez wpłaty własnej już od 1499 zł netto miesięcznie. Szczegóły w salonie Volkswagen GG Auto Lublin przy ulicy Piaseckiej 18.
3: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
4: Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.

0: dopęd. Mieszkania dostępne od ręki, ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
2: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
3: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z bogatej oferty porad doświadczonej kadry psychiatrów, dietetyka klinicznego oraz usług pielęgniarskich. W ramach terapii ozonowej prowadzimy saunoterapię, ozonoterapię i tlenoterapię. Oferujemy kroplówki elektrolitowe, nawadniające, oczyszczające i odtruwające. Detoks alkoholowy. Ponadto pijawki lekarskie jako naturalny sposób leczenia. Szczegóły oferty na www.selfcentrum.pl. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
4: Reklama. Bonton Radio.

0: reklama.
1: Takie smaczne, takie wyjątkowe, takie nasze. Słowiańskie smaki. Sklep firmowy Spółdzielnia Socjalna Słowianka zaprasza i poleca. Pierogi, kopetka, pyzy, kotlety, łazanki, bigos i inne przysmaki. Zawsze świeże, prosto od producenta. Zamów u nas catering na imprezę do domu 731 071 003 albo wynajmij naszą salę w Rakołupach. Słowiańskie smaki. Hełm Szymanowskiego 7 oraz stoisko nad Zalewem Maczuły.
2: Czy wiesz, że proces doboru biustonosza dla nastolatki przebiega zupełnie inaczej niż u dorosłej kobiety? Czy wiesz, że są to ściśle następujące po sobie etapy? Bądź świadomym rodzicem i przyprowadź swoją córkę do profesjonalnego salonu brafittingu Bralet. Zapraszamy! Bralet. Salon bielizny. Hełm, plac Łuczkowskiego 5, obok restauracji Imbryk.
3: Szukasz stabilności dla swoich finansów? Planujesz zakup domu lub remont? Twój bank nie chce obniżyć Ci raty? Czas na zmianę. Przenieś kredyt hipoteczny do Banku Spółdzielczego w Wojsławicach na stałe 5%. Prowadzisz gospodarstwo? Sprawdź kredyt płynnościowy dla rolników na 4%. Chcesz zyskać? Wybierz lokatę na bogato na 12 miesięcy ze stałym 3,5%. Wojsławice, rynek 23, telefon 82 566 91 42.
4: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
5: Masz już dość widoku starego ogrodzenia? W Unipolu mamy na to szybkie i tanie rozwiązanie. Nie odkładaj wymiany na później. Zrób to teraz. Hit miesiąca. Solidne, malowane proszkowo panele 3D o wysokości 173 cm i grubości 4 mm. Teraz tylko 67 zł za sztukę. W sprzedaży również malowane sztachety na wymiar z 10-letnią gwarancją oraz gotowe bramy i furtki. Brakuje Ci czasu? Żaden problem. Zajmiemy się wszystkim kompleksowo. Od transportu po profesjonalny montaż. Unipol. Twoje ogrodzenie od A do Z. Odwiedź nas w Chełmie przy ulicy Ceramicznej 34E. Sprawdź ofertę na unipolhelm.pl lub zadzwoń 608-340-730.
6: Firma Wschód. To sprawdzone miejsce dla Twojego auta. Oferujemy profesjonalne badania w okręgowej stacji kontroli pojazdów, a także serwis tachografów cyfrowych Webasto oraz klimatyzacji. Potrzebujesz więcej miejsca? Szeroki wybór renomowanych przyczepek samochodowych, boksów dachowych, bagażników samochodowych oraz rowerowych zapewni Ci możliwości transportowe, których potrzebujesz. Montujemy też haki holownicze, serwisujemy i wynajmujemy przyczepki. Sprzedajemy do nich części i akcesoria. Chorodyszcze, Kolonia, ulica Włodawska 110, telefon 502 105 102. Wschód. Twój pojazd w dobrych rękach.
0: Reklama.
7: Bonton Radio. Weekend.

0: Koma w Krasnystawie lub Chrubieszowie.
1: Forma nie bierze się znikąd.
2: Zdrowie nie bierze się znikąd.
1: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
2: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
1: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
3: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia Socjalna Ambrozja. Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Telefon 666 559 679. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz para. Serca.
4: Uwaga! W Kodano Optyk w Galerii Chełm wszystkie okulary korekcyjne kupisz aż 70% taniej. To najlepszy moment, by wymienić okulary na nowe. Kodano Optyk to profesjonalne doradztwo i najwyższa jakość. Minus 70% w Kodano Optyk w Galerii Chełm. Lista producentów i regulamin akcji dostępne w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
5: Reklama.

0: Reklama.
1: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pań w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet, Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
2: Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
3: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
4: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
5: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
6: Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
7: Chcesz uzupełnić edukacyjne braki? Rozwinąć umiejętności? Poszerzyć wiedzę? A może przygotować się do matury lub egzaminu ósmoklasisty? Black Sparrow, Centrum Korepetycji, zaprasza uczniów z każdej grupy wiekowej na korepetycje ze wszystkich przedmiotów, indywidualne lub w mało licznych grupach. Weekendowe kursy przedmaturalne z języka polskiego, angielskiego i matematyki, a także kursy dla ósmoklasistów. Nauka w komfortowej przestrzeni. Chełm, Lwowska 16, Deptak. Zadzwoń 510 510 317. Czeka na Ciebie wykwalifikowana kadra.
0: Reklama.

0: Działa już infolinia po wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Trudny weekend dla turystów i toprowców z powodu upału i tłumów. Resort zdrowia zwiększył limit miejsc na studiach lekarskich. Agnieszka Trojanowska, BIS. Ambasada w Budapeszcie uruchomiła infolinię w sprawie wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Zginęło w nim 12 osób, 7 jest w stanie ciężkim. Podróżujący Polacy to pielgrzymi z Podkarpacia wracający z sanktuarium w Meczugorie, o czym więcej Wawrzyniec Zakrzewski.
1: Autokar, którym jechało 57 pasażerów i dwóch kierowców, jadąc w nocy autostradą, zjechał na prostym odcinku drogi do rowu i przewrócił się. Według wstępnych ustaleń węgierskiej policji, kierowca prawdopodobnie zasnął. Służby konsularne są na miejscu, zapewnia rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór.
2: Uruchomiliśmy specjalny zespół kryzysowy na placówce na Węgrzech. Działa również specjalny numer dla osób, które niepokoją się o swoich bliskich.
1: Kondolencje rodzinom ofiar złożył już prezydent, premier i ministrowie, szef MSZ-u oraz infrastruktury Dariusz Klimczak, który jednocześnie zapowiedział, że zlecił już kontrolę przewoźnika, którego autobus uległ tragicznemu wypadkowi na Węgrzech.
0: Kierowca podejrzewany przez węgierską policję o zaśnięcie za kierownicą został zatrzymany. Wypadek przeżył także drugi kierowca tego autokaru. Aż 13 razy interweniowali minionej nocy ratownicy Topry w Tatrach, a podczas całej minionej doby blisko 30 razy nie udało się uratować życia turysty, u którego doszło do zatrzymania krążenia podczas zejścia z nadmorskiego oka nad Czarny Staw pod Rysami. Dziś nad ranem ten turysta zmarł. W Tatrach panuje obecnie upał i bardzo duży ruch turystyczny. Pod popularnymi szczytami tworzą się kolejki turystów oczekujących na wejście. Między innymi na Giewont i Rysy ratownicy apelują o ostrożność, dostosowanie trasy do własnych możliwości i rozwagę podczas górskich wędrówek. Będzie więcej miejsc na studiach lekarskich w nowym roku akademickim. Resort zdrowia zgodził się z propozycjami Ministerstwa Nauki i zwiększył limity na kilku uczelniach. Ma to związek z brakami na niektórych specjalizacjach. Po 15 dodatkowych miejsc dostały uczelnie w Nowym Sączu, w Nowym Targu oraz w Siedlcach. Jednocześnie resort zdrowia nie zgodził się na zwiększenie limitu miejsc na jednej z warszawskich uczelni prywatnych. Jak tłumaczy, nie chodzi o ilość, ale o jakość kształcenia. Jak podaje resort zdrowia, rocznie przybywa nawet 4000 nowych lekarzy, za 30 lat może ich być 300 tysięcy. Dlatego w kolejnych latach ministerstwo planuje ograniczyć otwieranie nowych kierunków medycznych i skupić się na promocji deficytowych specjalizacji.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31.
0: Dziś gorąco, szczególnie na południu, do 34 stopni. W centrum też ciepło, do 30 stopni. Najchłodniej na północy, na Pomorzu, od 21 do 24 stopni, a nad samym morzem od 19 do 21. Na południowym wschodzie dziś najwięcej słońca, natomiast na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami możliwe przelotne opady deszczu.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Telefon 665 751 038.

0: Reklama. Garaż Top Serwis Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Serwis. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroën, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Serwis. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 1096. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
1: Twoje dziecko również może zostać gwiazdą światowych kortów. Ruszyły zapisy dzieci od 6 do 12 lat do Chełmskiej Akademii Tenisowej. Wykwalifikowana, licencjonowana kadra instruktorska oraz profesjonalne całoroczne korty to najlepsze warunki do rozwijania talentu twojego dziecka. Zadzwoń 692 723 656. Chełmska Akademia Tenisowa to pierwszy krok do sukcesu. Ilość miejsc ograniczona.
2: Chełmskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Z nami dobrze się mieszka. Do 30 sierpnia trwa nabór wniosków o najem mieszkań w nowej inwestycji przy ulicy Zachodniej. To pierwszy siedmiokondygnacyjny budynek wielorodzinny w Chełmie i drugi etap rozwoju osiedla Chełmski TBS. 40 nowoczesnych mieszkań o zróżnicowanych metrażach. Komfortowe miejsca do życia dla wszystkich, również dla seniorów i osób z niepełnosprawnością. Winda, garaż podziemny oraz plac zabaw. Więcej informacji oraz formularz na tbs.chełm.pl. Odwiedź biuro chełmskiego TBS-u przy ulicy 11 listopada 4, lokal 5.
3: Nowy Volkswagen jest bliżej niż myślisz. T-Roc, Passat, T-Cross i wiele innych modeli dostępnych od ręki czeka na Ciebie w salonie Volkswagen GG Auto Lublin. A jeśli jesteś seniorem, rolnikiem lub pracujesz w służbie zdrowia, możesz zyskać rabat do 24 tysięcy złotych na nowy samochód. Na przykład nowe Taygo Pure w kredycie jak abonament bez wpłaty własnej już od 1499 zł netto miesięcznie. Szczegóły w salonie Volkswagen GG Auto Lublin przy ulicy Piaseckiej 18.
4: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
5: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
6: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
7: A o ile?
6: 35 groszy taniej na litrze.
7: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
6: Tak!
8: A jak lemoniadę?
6: No też.
7: To poprosimy.
6: Ale co?
8: Wszystko!
6: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
9: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
0: Reklama.

0: break my heart.
1: Reklama. Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
2: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
3: Ekotaxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ekotaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 8000. Ekotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
4: Wash Park, najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych. Bezpłatnie. Wash Park. Chełm, kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
5: Chcesz, by twój ogród był perfekcyjny, a koszenie przyjemnością? Postaw na komfort i precyzję. Traktorki ogrodowe Stiga to moc i niezawodność w każdym ogrodzie. Chcesz zobaczyć je w akcji? Umów się na pokaz. Przyjdź lub zadzwoń do Garden Park. Teraz raty 0% i transport do 100 km gratis. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stiga. Garden Park, Mickiewicza 41, Chełm. Telefon 731 332 133.
6: Marzą ci się wakacje? W TravelPlanet.pl w Chełmie znajdziemy je dla ciebie szybciej, niż zdążysz powiedzieć lato. Wpadnij do naszego biura przy Lwowskiej 13S, pierwsze i drugie piętro i wybierz spośród tysięcy sprawdzonych ofert. Od rodzinnych all inclusive po egzotyczne podróże życia. Postaw na doświadczenie i bezpieczną rezerwację. Zapraszają eksperci od udanego urlopu. Anita, Jola i Michał. TravelPlanet.pl. Chełm, Lwowska 13S, pierwsze i drugie piętro. Twoje wakacje zaczynają się tutaj.

0: apartament.
1: Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
2: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie. Od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
3: Program sponsoruje Alupoint. Telefon 731 444 533.
4: Reklama. Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama.
1: Kawa we własnym ogródku, tuż przy parku i tylko kilka minut od centrum. Poznaj Połaniecka Park, kameralne osiedle w Chełmie. Każde mieszkanie to 4 pokoje, prywatny ogródek i własne miejsce parkingowe. Pompa ciepła, klimatyzacja i najniższa cena za metr na rynku pierwotnym w Chełmie. Połaniecka Park. Komfort domu, wygoda mieszkania. Szczegóły na polanieckapark.pl. Patrycja Dragan, Biuro Nieruchomości Hestus.
2: Czy wiesz, że proces doboru biustonosza dla nastolatki przebiega zupełnie inaczej niż u dorosłej kobiety? Czy wiesz, że są to ściśle następujące po sobie etapy? Bądź świadomym rodzicem i przyprowadź swoją córkę do profesjonalnego salonu brafittingu Bralet. Zapraszamy! Bralet, salon bielizny, Chełm, plac Łuczkowskiego 5, obok restauracji Imbryk.
3: Świeże wiadomości Super Tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzień.pl.
4: Firma Wschód to sprawdzone miejsce dla Twojego auta. Oferujemy profesjonalne badania w okręgowej stacji kontroli pojazdów, a także serwis tachografów cyfrowych Webasto oraz klimatyzacji. Potrzebujesz więcej miejsca? Szeroki wybór renomowanych przyczepek samochodowych, boksów dachowych, bagażników samochodowych oraz rowerowych zapewni Ci możliwości transportowe, których potrzebujesz. Montujemy też haki holownicze, serwisujemy i wynajmujemy przyczepki. Sprzedajemy do nich części i akcesoria. Chorodyszcze, Kolonia, ulica Włodawska 110, telefon 502 105 102. Wschód. Twój pojazd w dobrych rękach.
0: Reklama. Bonton Radio i wszystko gra.

0: Pięcioro Polaków w ciężkim stanie, 12 nie żyje po wypadku na Węgrzech. W związku z wypadkiem jarmark w Gdańsku odwołuje część artystyczną. Mamy najnowszy ranking najlepszych miast do życia dla ludzi młodych. Kraków uwielbiany przez tę generację. Agnieszka Trojanowska, BIS. Są nowe informacje w sprawie polskiego autokaru na Węgrzech. W nocy pojazd wpadł do rowu na autostradzie M3. Zginęło 12 osób. Informacje przekazywane przez służby wsłuchuje się Szymon Kępka.
1: Najnowsze informacje mówią nie o 7, a o 5 osobach w ciężkim stanie. Andrzej Osiak z Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
2: 5 osób jest rzeczywiście w stanie zagrożenia. Lekarze na miejscu, wierzymy w to, robią wszystko, żeby udzielić skutecznej pomocy.
1: Łącznie autokarem podróżowało 57 osób i dwóch kierowców. Poszkodowani są w szpitalach w Miszkolcu, Egerze i Debreczynie. Wcześniej węgierskie media i policja informowały o zatrzymaniu kierowcy polskiego autokaru. MSZ tych informacji nie potwierdza. Autokar blisko godziny 1 w nocy zjechał do rowu. 12 osób zginęło w wyniku tego wypadku. Wiadomo, że to turyści z Podkarpacia. Celem wycieczki było sanktuarium w Medjugorje.
0: Polska ambasada w Budapeszcie uruchomiła infolinię w sprawie wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. W związku z wypadkiem w Gdańsku zapadła decyzja o odwołaniu części artystycznej i zamknięcia jarmarku Świętego Dominika. Stoiska handlowe oraz infrastruktura jarmarku pozostają otwarte do godziny 20. Dziś ostatni dzień tegorocznej edycji trójmiejskiej corocznej imprezy, w tym roku organizowanej po raz 766. Trwa obława na sprawcę postrzelenia kobiety w podpoznańskim Swarzędzu, mówi sierżant Michał Wiśniowski z zespołu prasowego poznańskiej policji.
3: Trwają szeroko zakrojone poszukiwania spraw. Działania prowadzone są na lądzie, wodzie i z powietrza. Przy użyciu m.in. dronów oraz psów tropiących. Równocześnie śledczy i technicy kryminalistyki zabezpieczają ślady oraz wyjaśniają szczegółowe okoliczności zdarzenia.
0: Funkcjonariusze znają już tożsamość mężczyzny podejrzewanego o atak. Ranna kobieta w ciężkim stanie przebywa w szpitalu. Sprawca najprawdopodobniej użył broni czarnoprochowej. Według lokalnych mediów poszukiwany mężczyzna jest byłym partnerem ofiary. Pokolenie Z, a więc młodzież i młodzi dorośli, uwielbiają spędzać czas w Krakowie. Stolica Małopolski znalazła się w światowej czołówce miast rankingu młodych ludzi, mówi socjolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego dr Magdalena Klarenbach.
4: Kraków bardzo dobrze wypada w obszarach ważnych dla młodych, czyli życie nocne, możliwość poznawania ludzi, mobilność piesza.
0: Pierwsze miejsce w rankingu zajęło Tokio.
5: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
0: Słonecznie dziś na południowym wschodzie kraju. Na pozostałym obszarze trochę słońca, trochę chmur i możliwe cały czas przelotne opady deszczu, a nawet burze lokalnie z gradem. Najchłodniej dziś na Pomorzu od 21 do 24 stopni, w centrum do 30, na południu do 34.
5: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
6: Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
2: Elegancja na każdą okazję zaczyna się od dobrze dobranego garnituru. Tylko teraz w Villaro drugi garnitur otrzymasz 20% taniej. Odwiedź najbliższy salon z modą męską w Krasnystawie lub Hrubieszowie.
3: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
4: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się twoim samochodem, a ty możesz wypić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z pięciu dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
3: Wash Park. Chełm, kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
4: Usługa dostępna dla pań i panów. Wash Park. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne.
5: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie. Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny, profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira. Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
6: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia Socjalna Ambrozja. Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Telefon 666 559 679. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz parę. Serca.
7: W pracy, w domu, w rytmie lata. Spotkaj się z nami na 104,9 FM. Newsy, goście i twoja muzyka. Od poniedziałku do piątku od godziny 12.
8: Sponsorem programu jest Top Wood Plus, dystrybutor nowych w regionie blach dachowych. Szybka blacha.pl.
9: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
0: Reklama.
10: Bonton Radio. Weekend.
11: Kto powiedział pierwszy?

0: reklama.
1: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stację uzdatniania i odżelaziania wody, systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
2: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
3: Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcard to możliwe! Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38, przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.

0: apartament. Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
2: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
3: Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24. Recepta na udany dzień, przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam o 7 rano. Bon ton na lato. Od poniedziałku do piątku. Od 7 na 104,9 FM.
4: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
5: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
6: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów. Chełm Kolejowa 5. Grupa dostawcy prądu. Volt Polska.
7: Reklama. Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama.
1: Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
2: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
3: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
4: Nowy Volkswagen jest bliżej niż myślisz. T-Roc, Passat, T-Cross i wiele innych modeli dostępnych od ręki czeka na Ciebie w salonie Volkswagen GG Auto Lublin. A jeśli jesteś seniorem, rolnikiem lub pracujesz w służbie zdrowia, możesz zyskać rabat do 24 tysięcy złotych na nowy samochód. Na przykład nowe Taygo Pure w kredycie jak abonament bez wpłaty własnej już od 1499 zł netto miesięcznie. Szczegóły w salonie Volkswagen GG Auto Lublin przy ulicy Piaseckiej 18.
5: Ciepło w domu zaczyna się od dobrego wyboru. Art Drew oferuje drewno opałowe łupane oraz w wałkach w różnych gatunkach. Gwarantujemy transport, szybką realizację i atrakcyjne ceny. Zamów już dziś 725 210 299. Sprzedaż drewna, firma Art Drew. Koza gotówka 50K.
6: Ulokuj dobrze swoje pieniądze. Już jest perła wśród lokat. Lokata perłowa we Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie. Oprocentowanie zmienne nawet 3,5% w skali roku. Załóż lokatę na 6 lub 12 miesięcy. Proste zasady bez dodatkowych warunków. Zapraszamy do placówek Wschodniego Banku Spółdzielczego. Więcej informacji na stronie www.wbschelm.pl.
7: Uwaga! W Kodano Optyk w Galerii Chełm wszystkie okulary korekcyjne kupisz aż 70% taniej. To najlepszy moment, by wymienić okulary na nowe. Kodano Optyk to profesjonalne doradztwo i najwyższa jakość. Minus 70% w Kodano Optyk w Galerii Chełm. Lista producentów i regulamin akcji dostępne w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
8: Chełmski Dom Kultury zaprasza na kino letnie pod gwiazdami. Dziedziniec przy ulicy Podwalnej. Każdy wakacyjny czwartek po zmroku. Szczegóły hdkheum.pl. Patronat medialny Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski.
0: Reklama.
9: Bonton Radio.

0: reklama.
1: Szukasz stabilności dla swoich finansów? Planujesz zakup domu lub remont? Twój bank nie chce obniżyć ci raty? Czas na zmianę. Przenieś kredyt hipoteczny do Banku Spółdzielczego w Wojsławicach na stałe 5%. Prowadzisz gospodarstwo? Sprawdź kredyt płynnościowy dla rolników na 4%. Chcesz zyskać? Wybierz lokatę na bogato na 12 miesięcy ze stałym 3,5%. Wojsławice, rynek 23, telefon 82 566 91 42. Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód, Sawin, Zielona 1. Czas realizacji usługi do 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód, Sawin, Zielona 1. Telefon 505-180-770.
2: Takie smaczne, takie wyjątkowe, takie nasze. Słowiańskie smaki. Sklep firmowy Spółdzielnia Socjalna Słowianka zaprasza i poleca. Pierogi, kopetka, pyzy, kotlety, łazanki, bigos i inne przysmaki. Zawsze świeże, prosto od producenta. Zamów u nas catering na imprezę do domu 731 071 003 albo wynajmij naszą salę w Rakołupach. Słowiańskie smaki. Hełm Szymanowskiego 7 oraz stoisko nad Zalewem Maczuły.
3: Twoja łazienka wymaga remontu? Przyjdź do Womaru. Zaprojektujemy ją według Twoich potrzeb. Projekt gratis. W sprzedaży płytki Cersanit, Cerrat, Opoczno, Paradyż, Tubondzin, Domino i wiele innych. Wyposażenie łazienek, szeroki wybór baterii oraz zlewozmywaki kuchenne. U nas zamówisz także lustra na wymiar. Zapraszamy. Hełm Mickiewicza 29 w Podwórzu.
4: Masz problem ze skórą, włosami lub niepokojącymi znamionami? Lekarz specjalista, dermatolog, wenerolog Dorota Urbankiewicz zaprasza na konsultacje dermatologiczne dla dzieci i dorosłych. Oferujemy badania znamion dermatoskopem, trichoskopię skóry głowy i leczenie łysienia oraz zabiegi dermatochirurgiczne, laser CO2 i krioterapię. Umów się na wizytę 512 835 211. Dentado, Chełm, ulica Rejowiecka 117. Pełna oferta na stronie dentado.pl.
0: Reklama. Bodo Radio.

0: Po wypadku autokaru na Węgrzech premier wysyła specjalny samolot rządowy. Policja szuka sprawcy podstrzelenia kobiety w podpoznańskim Swarzędzu. Ledwo wygrała turniej, już zaczyna nowy Iga Świątek. Dziś gra w Cincinnati. Agnieszka Trojanowska, BIS. Specjalny rządowy samolot poleci na Węgry po polskich pielgrzymów po tragicznym wypadku autokaru. 12 osób zginęło, kilka jest w stanie ciężkim. Reszta z 59-osobowej załogi, które podróżowały do Medjugorje, pozostaje w szpitalu. Szymon Kępka śledzi najnowsze doniesienia w tej sprawie.
1: Wszystkim poszkodowanym w wypadku polskiego autokaru zostanie udzielona niezbędna pomoc medyczna i konsularna, informuje premier Donald Tusk, który potwierdza wysłanie rządowego samolotu po polskich pielgrzymów. Na miejscu jest także udzielana pomoc konsularna. Andrzej Osiak z MSZ.
2: Nasi dyplomaci pomagają, jeśli pojawia się bariera językowa. Wiem również, że przedstawiciele naszej Polonii zaangażowali się w pomoc, między innymi z okolic Egeru.
1: Autokarem podróżowali turyści z Podkarpacia, którzy wracali z pielgrzymki do Bośni i Hercegowiny.
0: Śledztwo w sprawie wypadku polskiego autokaru na Węgrzech prowadzić będzie prokuratura okręgowa w Krośnie. Węgierska policja już teraz prowadzi przesłuchania, które mają wykazać okoliczności wypadku. 5 osób zginęło w kolejnym rosyjskim ataku na Ukrainę. Celem wojsk agresora były obwody zaporowski, dniepropietrowski, doniecki i chersoński. Mer Kijowa Witalii Kliszko poinformował, że rosyjskie wojska zaatakowały miasto rakietami balistycznymi. W wyniku rosyjskiego ataku 3 osoby zostały ranne. Po postrzeleniu kobiety w podpoznańskim Swarzędzu trwa obława. Wczoraj po południu kobietę odnalazł przypadkowy przechodzień, mówi sierżant Michał Wiśniewski z poznańskiej policji.
3: Policjanci odebrali zgłoszenie od przechodnia, który na klatce schodowej budynku odnalazł nieprzytomną kobietę z raną głowy. Poszkodowana w stanie zagrażającym życiu natychmiast trafiła do szpitala. Prawdopodobnie sprawca użył broni czarnoprochowej.
0: Kobieta w ciężkim stanie od wczoraj przebywa w szpitalu. Funkcjonariusze znają już tożsamość mężczyzny podejrzewanego o atak. Poszukiwania napastnika prowadzone są na razie na lądzie, wodzie i z powietrza. Policjanci używają także dronów i korzystają z pomocy psów tropiących. Iga Świątek po zwycięstwie w turnieju w Toronto nie ma czasu na odpoczynek. Za 4 godziny gra mecz w amerykańskim Cincinnati. Jej pierwszą rywalką będzie w drugiej rundzie kolumbijska kwalifikantka Emiliana Aranko.
4: Dobrej pogody życzy sponsor, firma MKSA.
0: Na południowym wschodzie dziś najwięcej słońca, na pozostałym obszarze trochę słońca, trochę chmur, a nawet przelotne opady deszczu. Możliwe dziś są także burze. Na termometrach temperatury zróżnicowane. W Trójmieście 22 stopnie, w Wielkopolsce 23, na Dolnym Śląsku 29, na Mazowszu 31, a na Podkarpaciu do 34.
4: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl

0: Reklama. Twoje dziecko również może zostać gwiazdą światowych kortów. Ruszyły zapisy dzieci od 6 do 12 lat do Chełmskiej Akademii Tenisowej. Wykwalifikowana, licencjonowana kadra instruktorska oraz profesjonalne całoroczne korty to najlepsze warunki do rozwijania talentu twojego dziecka. Zadzwoń 692 723 656. Chełmska Akademia Tenisowa to pierwszy krok do sukcesu. Ilość miejsc ograniczona.
1: Kawa we własnym ogródku, tuż przy parku i tylko kilka minut od centrum. Poznaj Połaniecka Park, kameralne osiedle w Chełmie. Każde mieszkanie to 4 pokoje, prywatny ogródek i własne miejsce parkingowe. Pompa ciepła, klimatyzacja i najniższa cena za metr na rynku pierwotnym w Chełmie. Połaniecka Park. Komfort domu, wygoda mieszkania. Szczegóły na polanieckapark.pl. Patrycja Dragan, Biuro Nieruchomości Hestus.
2: Brzmi jak początek podróży? A to ucieczka przed wojną. Zanim wyrobisz sobie zdanie, poznaj cały obraz. W 19.30 przedstawiamy informacje z szerszej perspektywy. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla Ciebie.
3: Chełmskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Z nami dobrze się mieszka. Do 30 sierpnia trwa nabór wniosków o najem mieszkań w nowej inwestycji przy ulicy Zachodniej. To pierwszy siedmiokondygnacyjny budynek wielorodzinny w Chełmie i drugi etap rozwoju osiedla Chełmski TBS. 40 nowoczesnych mieszkań o zróżnicowanych metrażach. Komfortowe miejsca do życia dla wszystkich, również dla seniorów i osób z niepełnosprawnością. Winda, garaż podziemny oraz plac zabaw. Więcej informacji oraz formularz na tbschełm.pl. Odwiedź biuro chełmskiego TBS-u przy ulicy 11 listopada 4, lokal 5.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
5: O.
4: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: O, a o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak.
6: A jak lemoniadę?
4: No też.
5: No poprosimy.
4: Ale co?
6: Wszystko.
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
7: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz wielofunkcyjny plecak miejski na laptopa Rowicki tylko 45 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99,99. Allegro Days do 17 sierpnia.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
0: Reklama.
10: Ja się

0: Reklama.
1: Masz już dość widoku starego ogrodzenia? W Unipolu mamy na to szybkie i tanie rozwiązanie. Nie odkładaj wymiany na później. Zrób to teraz. Hit miesiąca. Solidne, malowane proszkowo panele 3D o wysokości 173 cm i grubości 4 mm. Teraz tylko 67 zł za sztukę. W sprzedaży również malowane sztachety na wymiar z 10-letnią gwarancją oraz gotowe bramy i furtki. Brakuje Ci czasu? Żaden problem. Zajmiemy się wszystkim kompleksowo. Od transportu po profesjonalny montaż. Unipol. Twoje ogrodzenie od A do Z. Odwiedź nas w Chełmie przy ulicy Ceramicznej 34E. Sprawdź ofertę na unipolhelm.pl lub zadzwoń 608-340-730.
2: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych. Bezpłatnie. Wash Park. Chełm, kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
3: Najlepszy opał w dobrej cenie tylko w składzie opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego z PGG. Odbierz swoje zamówienie szybko i wygodnie albo kup od ręki. Węgiel śląski odsiany bez miału od 1450 zł za tonę z transportem. Certyfikowany pelet. Zapraszamy. Chełm, Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.
4: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
5: Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
6: Ach, ta drżąca powieka.
7: I ten nocny skurcze łydek.
6: Biorę magnez i nie czuję efektu.
7: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
8: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z porad doświadczonej kadry specjalistów psychiatrów dla dzieci, młodzieży i dorosłych, psychologów, psychoterapeutów oraz logopedy. Prowadzimy psychoterapię indywidualną i grupową, terapię uzależnień, terapię rodzin, par i małżeństw, dzieci i młodzieży oraz terapię logopedyczną. Zajmujemy się także diagnostyką zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży. W naszej ofercie znajdą Państwo pakiet różnych badań psychologicznych, w tym diagnostykę zaburzeń mowy i zaburzeń ze spektrum autyzmu. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
0: Reklama.
9: Zapraszamy na Bon Ton Radio.

0: Reklama. Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
1: Forma nie bierze się znikąd.
2: Zdrowie nie bierze się znikąd.
1: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
2: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
1: W zdrowym ciele, zdrowy duch. Bieluch.

0: Apartment. Mieszkania dostępne od ręki, ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira, Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
2: Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroen, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 10 96. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A i naprawiamy też busy.
3: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, Twoja nieruchomość w dobrych rękach.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
5: O.
4: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: O, a o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak.
6: A jak lemoniadę?
4: No też.
5: To poprosimy.
4: Ale co?
6: Wszystko!
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
7: Reklama. Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama.
1: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
2: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
3: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Chcesz uzupełnić edukacyjne braki? Rozwinąć umiejętności? Poszerzyć wiedzę? A może przygotować się do matury lub egzaminu ósmoklasisty? Black Sparrow, Centrum Korepetycji, zaprasza uczniów z każdej grupy wiekowej na korepetycje ze wszystkich przedmiotów, indywidualne lub w mało licznych grupach. Weekendowe kursy przedmaturalne z języka polskiego, angielskiego i matematyki, a także kursy dla ósmoklasistów. Nauka w komfortowej przestrzeni. Chełm, Lwowska 16, Deptak. Zadzwoń 510 510 317. Czeka na Ciebie wykwalifikowana kadra.
5: Minuta ciszy i opuszczenie flagi po tragedii autokaru na Węgrzech. Miliony złotych na przygotowanie i odrestaurowanie schronów. Poważny lifting przeszła także hala targowa w Gdańsku. Teraz turyści i mieszkańcy mogą tam spędzić bardzo miły czas. Agnieszka Trojanowska, BIS. Jutro minuta ciszy w urzędach województwa podkarpackiego. Przez 3 dni flagi będą obniżone do połowy masztu. To wszystko w związku z wypadkiem autokaru na Węgrzech. Poszkodowani to 2 osoby z Małopolski, reszta z Podkarpacia. To najnowsze informacje o pielgrzymach, którzy ulegli wypadkowi autokaru na Węgrzech. Władze województwa zajmują się pomocą psychologiczną dla rodzin bliskich ofiar. 12 osób w tym wypadku zginęło, 5 jest w ciężkim stanie. Reszta osób z 59 polskich obywateli nadal jest pod opieką lekarzy w szpitalach w Miszkolcu i Egerze. Przekazał rzecznik rządu Adam Szłapka.
6: Na miejsce polecieli samolot specjalny z przedstawicielami MSZ-u, którzy wesprą te służby konsularne, które są na miejscu. Na pokładzie samolotu będą też przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia i Medycy, którzy pomogą służbom węgierskim w całej tej sytuacji. Będą też tam na miejscu po to, żeby ocenić, którzy z poszkodowanych mogą od razu bezpośrednio samolotem specjalnym wrócić do Polski.
5: Wojewoda podkarpacka apeluje też do samorządów o ograniczenie w ciągu najbliższych 3 dni organizacji wydarzeń publicznych. W całej Polsce trwa przegląd i przygotowywanie schronów. Samorządy dostają na to pieniądze w ramach rządowego programu ochrony ludności i obrony cywilnej, mówi wojewoda łódzka Dorota Ryl.
7: W ubiegłym roku Państwowa Straż Pożarna i Nadzór Budowlany robili przeglądy tych miejsc zgłoszonych przez samorządy. I w tym roku daliśmy środki na to, żeby te miejsca były odrestaurowane.
5: Dla przykładu Łódź dostała na to ponad 9 milionów i wytypowała ponad 100 obiektów, które trzeba odpowiednio przystosować. Mapę schronów w całej Polsce można znaleźć na stronie gdziesieukryć.pl. Odpocząć po pracy i zwiedzaniu będzie można w nowym miejscu w Gdańsku. Jeden z symboli miasta, XIX-wieczna hala targowa przy Placu Dominikańskim znów działa. Obiekt przeszedł gruntowną rewitalizację. Nie będzie już, jak to było przez dekady, domem dla kupców, a food hallem. Nie obyło się bez niespodzianek, mówi przedstawicielka nowego gospodarza hali Katarzyna Koprzak-Dziurnikowska.
8: Odkryliśmy bardzo dużo szczegółów architektonicznych, które do tej pory były ukryte. Zrobiliśmy wszystko, żeby je wyeksponować w jak najlepszy sposób, światłem, grą cieni.
5: W gdańskiej hali będą działać teraz głównie restauracje.
9: Dobrej pogody życzy sponsor Motopol, szeroka gama opon, Aleja Przyjaźń 2.
5: Deszcz na zachodzie kraju, ale i tu jeszcze są dziś szanse na przejaśnienia. W pozostałej części kraju pogodnie do końca dnia. Jutro burze i opady deszczu na południowym wschodzie Polski. W pozostałej części kraju odczuwalne ochłodzenie, ale bez opadów. Do 19 stopni jutro na wybrzeżu, do 25 w centrum i 31 na Podkarpaciu.
9: Dobrej pogody życzy sponsor Motopol. Szeroka gama opon, Aleja Przyjaźń 2.
0: Reklama.
10: Słuchacie Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Elegancja na każdą okazję zaczyna się od dobrze dobranego garnituru. Tylko teraz w Villaro drugi garnitur otrzymasz 20% taniej. Odwiedź najbliższy salon z modą męską w Krasnystawie lub Hrubieszowie.
2: Czy wiesz, że proces doboru biustonosza dla nastolatki przebiega zupełnie inaczej niż u dorosłej kobiety? Czy wiesz, że są to ściśle następujące po sobie etapy? Bądź świadomym rodzicem i przyprowadź swoją córkę do profesjonalnego salonu brafittingu Bralet. Zapraszamy! Bralet, salon bielizny, Chełm, plac Łuczkowskiego 5, obok restauracji Imrek.
3: Chcesz, by twój ogród był perfekcyjny, a kosze nieprzyjemnością? Postaw na komfort i precyzję. Traktorki ogrodowe Stiga to moc i niezawodność w każdym ogrodzie. Chcesz zobaczyć je w akcji? Umów się na pokaz. Przyjdź lub zadzwoń do Garden Park. Teraz raty 0% i transport do 100 km gratis. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stiga. Garden Park, Mickiewicza 41, Chełm. Telefon 731 332 133.
4: Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
5: Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
6: Uwaga! W Kodano Optyk w Galerii Chełm wszystkie okulary korekcyjne kupisz aż 70% taniej. To najlepszy moment, by wymienić okulary na nowe. Kodano Optyk to profesjonalne doradztwo i najwyższa jakość. Minus 70% w Kodano Optyk w Galerii Chełm. Lista producentów i regulamin akcji dostępne w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
7: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Teraz masażer Hertz Medical, elektryczna bańka chińska, tylko 82,95. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 92,17. Allegro Days do 17 sierpnia.
8: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
9: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z bogatej oferty porad doświadczonej kadry psychiatrów, dietetyka klinicznego oraz usług pielęgniarskich. W ramach terapii ozonowej prowadzimy saunoterapię, ozonoterapię i tlenoterapię. Oferujemy kroplówki elektrolitowe, nawadniające, oczyszczające i odtruwające, detoks alkoholowy. Ponadto pijawki lekarskie jako naturalny sposób leczenia. Szczegóły oferty na www.selfcentrum.pl. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Nowy Volkswagen jest bliżej niż myślisz. T-Roc, Passat, T-Cross i wiele innych modeli dostępnych od ręki czeka na Ciebie w salonie Volkswagen GG Auto Lublin. A jeśli jesteś seniorem, rolnikiem lub pracujesz w służbie zdrowia, możesz zyskać rabat do 24 tysięcy złotych na nowy samochód. Na przykład nowe Taygo Pure w kredycie jak abonament bez wpłaty własnej już od 1499 zł netto miesięcznie. Szczegóły w salonie Volkswagen GG Auto Lublin przy ulicy Piaseckiej 18.
2: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stacje uzdatniania i odżelaziania wody. Systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
3: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
4: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się twoim samochodem, a ty możesz wybić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z pięciu dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
3: Wash Park. Chełm, kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
4: Usługa dostępna dla pań i panów. Wash Park. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne.
5: Firma Wschód to sprawdzone miejsce dla Twojego auta. Oferujemy profesjonalne badania w okręgowej stacji kontroli pojazdów, a także serwis tachografów cyfrowych Webasto oraz klimatyzacji. Potrzebujesz więcej miejsca? Szeroki wybór renomowanych przyczepek samochodowych, boksów dachowych, bagażników samochodowych oraz rowerowych zapewni Ci możliwości transportowe, których potrzebujesz. Montujemy też haki holownicze, serwisujemy i wynajmujemy przyczepki, sprzedajemy do nich części i akcesoria. Chorodyszcze, Kolonia, ulica Włodawska 110, telefon 502 105 102. Wschód. Twój pojazd w dobrych rękach.
6: Szukasz stabilności dla swoich finansów? Planujesz zakup domu lub remont? Twój bank nie chce obniżyć Ci raty? Czas na zmianę. Przenieś kredyt hipoteczny do Banku Spółdzielczego w Wojsławicach na stałe 5%. Prowadzisz gospodarstwo? Sprawdź kredyt płynnościowy dla rolników na 4%. Chcesz zyskać? Wybierz lokatę na bogato na 12 miesięcy ze stałym 3,5%. Wojsławice, rynek 23, telefon 82 566 91 42.
7: Firma Alpek, jedyna mieszalnia przypraw naturalnych w Chełmie, zaprasza. Gwarantujemy największy wybór przypraw w mieście. Zioła jednorodne, gotowe kompozycje przypraw do wszelkich dań oraz do domowej produkcji wędlin. U nas kupisz również akcesoria masarskie, jelita, siatki, peklosul, noże, maszynki do mięsa i części do nich, nadziewarki, drobny sprzęt masarski, woreczki do pakowania próżniowego oraz butelki, drożdże, zaprawki, alkoholomierze i inne niezbędne produkty do wyrobów gorzelniczych. Alpek, Chełm, Wierzbowa 1, Róg Krajowieckiej. Zadzwoń 82 500 62 10 11.
0: Reklama. Bonton Radio.

0: Reklama. Ulokuj dobrze swoje pieniądze. Już jest perła wśród lokat. Lokata perłowa we Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie. Oprocentowanie zmienne nawet 3,5% w skali roku. Załóż lokatę na 6 lub 12 miesięcy. Proste zasady bez dodatkowych warunków. Zapraszamy do placówek Wschodniego Banku Spółdzielczego. Więcej informacji na stronie www.wbschelm.pl.
1: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
2: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
3: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
4: Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36, telefon 887 50 51 50 oraz w Stołpie 31, telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni Orzech, Kostka, Groszek i Pelet, dostępne od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm. Przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm, Podgórze 36 i Stołpie 31.

0: w rytmie lata. Spotkaj się z nami na 104,9 FM. Newsy, goście i twoja muzyka. Od poniedziałku do piątku od godziny 12.
1: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
2: Sponsorem programu jest nowy w regionie producent blach dachowych. Szybkablacha.pl.
3: Reklama. Bonton Radio. Weekend.

Takie smaczne, takie wyjątkowe, takie nasze. Słowiańskie smaki. Sklep firmowy Spółdzielnia Socjalna Słowianka zaprasza i poleca. Pierogi, kopetka, pyzy, kotlety, łazanki, bigos i inne przysmaki. Zawsze świeże, prosto od producenta. Zamów u nas catering na imprezę do domu 731 071 003 albo wynajmij naszą salę w Rakołupach. Słowiańskie smaki. Hełm Szymanowskiego 7 oraz stoisko nad Zalewem Maczuły.

0: Development. Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Zalega ci gruz? Odpady pobudowlane? Po remoncie mieszkania lub domu? A może prowadzisz zakład produkcyjny i masz do oddania makulaturę lub folię? Polska firma Cornex ma rozwiązanie. Podstawiamy kontener lub prasokontener. Zabieramy i wywozimy. Odbieramy surowce wtórne z Chełma, Zamościa i okolic. Wejdź na cornex.pl lub zadzwoń 669 105 580. Zawodowo dbamy o naturę.
2: Recepta na udany dzień, przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam o 7 rano. Bon ton na lato. Od poniedziałku do piątku. Od 7 na 104,9 FM.
3: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów. Dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
4: Sponsorem programu jest Bieluch. Producent serków i jogurtów z wysoką zawartością białka.
5: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
6: Reklama. To jest Bonton Radio.

0: specjalne samoloty przewiozą poszkodowanych na Węgrzech do Polski. Od jutra taniej na stacjach paliw będzie pakiet obniżek. Marzyli o studiach medycznych i się doczekali. Resort zdrowia zwiększa pulę miejsc na studiach. Agnieszka Trojanowska, BIS. Pierwsza baza lotnictwa transportowego w Warszawie przygotowuje samolot specjalny, który poleci na Węgry z zespołem medycznym oraz przedstawicielami Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Resortu Zdrowia, poinformował minister obrony Władysław Kośniak-Kamysz. Pod uwagę jest też brany scenariusz powrotu samolotem rannych w wypadku autokaru, przekazała wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul. Wciąż nie wiadomo, czy samolot wyląduje na Jasionce pod Rzeszowem, bo niemal wszyscy poszkodowani turyści pochodzą z Podkarpacia.
1: Nie ma jeszcze decyzji, gdzie ten samolot wyląduje, natomiast my się przygotowujemy. Prowadzimy rozmowy ze szpitalami, jak również przygotowujemy cały system ratownictwa medycznego, czyli zespoły ratowników medycznych. Jeżeli trzeba będzie, to wyślemy karetki pogotowia na lotnisko w Jasionce.
0: W wyniku wypadku zginęło 12 osób, co najmniej 5 osób jest w stanie poważnym. Już jutro kierowcy zatankują taniej na stacjach paliw. O północy wchodzi w życie rządowy pakiet obniżek cen. Pakiet osłonowy ma obowiązywać do końca wakacji i ma dać oszczędność dla kierowców około złotówki na litrze benzyny i diesla, mówi Miłosz Motyka, minister energii.
2: To jest pakiet, który zawiera w sobie obniżkę podatku VAT do stawki 8%, a także przez ministra energii wydawane obwieszczenie codziennie w każdy dzień roboczy, które będzie obligowało stacje paliw do stosowania maksymalnej ceny. Marża także pozostaje marżą sztywną, ustaloną przez ustawę autorstwa naszego resortu na poziomie 30 groszy.
0: Benzyna 95 ma kosztować maksymalnie 6 zł 41 groszy za litr, olej napędowy 7,37. Po 15 dodatkowych miejsc dla przyszłych studentów medycyny dostały uczelnie w Nowym Sączu, Nowym Targu oraz w Siedlcach. Jednocześnie resort zdrowia nie zgodził się na zwiększenie limitu miejsc na jednej z warszawskich uczelni prywatnych. Jak tłumaczy, nie chodzi o ilość, ale o jakość kształcenia. Jak podaje resort zdrowia, rocznie przybywa nawet 4000 nowych lekarzy, a za 30 lat może być ich 300 tysięcy.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Stachniuk Super Optyk, autoryzowany dealer okularów z Kappa Eyewear.
0: Do końca dnia pogodnie i ciepło na południowym wschodzie Polski. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże i możliwe przelotne opady deszczu oraz burze. Jutro burze i opady prognozowane są na południowym wschodzie Polski. W pozostałej części kraju odczuwalne ochłodzenie, ale bez opadów. Jutro do 19 stopni na wybrzeżu, do 25 w centrum i 31 na Podkarpaciu.
3: Sponsorem prognozy pogody był Stachniuk Super Optyk. Hełm Popiełuszki 7. W trosce o Twoje oczy.
4: Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama. Świeże wiadomości Super Tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzień.pl.
1: Ciepło w domu zaczyna się od dobrego wyboru. Art Drew oferuje drewno opałowe łupane oraz w wałkach w różnych gatunkach. Gwarantujemy transport, szybką realizację i atrakcyjne ceny. Zamów już dziś 725 210 299. Sprzedaż drewna. Firma Art Drew. Koza gotówka 50K.
2: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie

0: Regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi do 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505 180 770.
1: Twoje dziecko również może zostać gwiazdą światowych kortów. Ruszyły zapisy dzieci od 6 do 12 lat do Chełmskiej Akademii Tenisowej. Wykwalifikowana, licencjonowana kadra instruktorska oraz profesjonalne całoroczne korty. To najlepsze warunki do rozwijania talentu twojego dziecka. Zadzwoń 692 723 656. Chełmska Akademia Tenisowa. To pierwszy krok do sukcesu. Ilość miejsc ograniczona.
2: Wash Park, najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych. Bezpłatnie. Wash Park. Chełm, kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
3: Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
4: Reklama.

0: Reklama. Leci od plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo. Uff, jak oszczędnie. Internet od plusa w super cenie nabędziesz.
1: Przyjdź do plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
2: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13. Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie. Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny, profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira. Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
3: Forma nie bierze się znikąd.
4: Zdrowie nie bierze się znikąd.
3: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
4: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
3: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
5: Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroën, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 1096. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też bus.
6: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
7: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie. Od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
8: Program sponsoruje Alupoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.
0: Reklama.
9: Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama.
1: Kawa we własnym ogródku, tuż przy parku i tylko kilka minut od centrum. Poznaj Połaniecka Park, kameralne osiedle w Chełmie. Każde mieszkanie to 4 pokoje, prywatny ogródek i własne miejsce parkingowe. Pompa ciepła, klimatyzacja i najniższa cena za metr na rynku pierwotnym w Chełmie. Połaniecka Park. Komfort domu, wygoda mieszkania. Szczegóły na polanieckapark.pl. Patrycja Dragan, Biuro Nieruchomości Hestus.
2: Czy wiesz, że proces doboru biustonosza dla nastolatki przebiega zupełnie inaczej niż u dorosłej kobiety? Czy wiesz, że są to ściśle następujące po sobie etapy? Bądź świadomym rodzicem i przyprowadź swoją córkę do profesjonalnego salonu brafittingu Bralet. Zapraszamy! Bralet, salon bielizny. Chełm, plac Łuczkowskiego 5, obok restauracji Imbryk.
3: Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
4: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
5: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
4: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
0: Reklama. Bonto.

0: w kraju. Warto poczekać, mówią kierowcy, od jutra taniej na stacjach paliw. Mazurski bocian Krutek żegna się z Polską, obrał kurs na południe. Agnieszka Trojanowska, BIS. Zapraszam. Wszyscy poszkodowani w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech tę noc spędzą jeszcze w szpitalach na miejscu. Dopiero jutro lekarze zdecydują, kto będzie mógł wrócić do Polski. Równocześnie szpitale na Podkarpaciu szykują się na ewentualne przyjęcie ewakuowanych rannych. Informację o tym przekazała wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul, bo zdecydowana większość poszkodowanych to mieszkańcy właśnie tego województwa.
1: My się przygotowujemy na każdy z tych scenariuszy, tak aby być gotowym, jeżeli samolot wyląduje w Jasionce z pacjentami, żeby być gotowym z całym zespołem ratownictwa medycznego, czyli karetki, ratownicy.
0: Do tragicznego wypadku doszło dziś w nocy. Zginęło 12 osób, około 10 jest poważnie rannych. Najprawdopodobniejszą przyczyną tragedii było zaśnięcie kierowcy. Od jutra już taniej na stacjach paliw. Rządowy pakiet osłonowy wraca na 2 ostatnie tygodnie wakacji. Ma przynieść oszczędność około złotówki na litrze benzyny i diesla. Powód wdrożenia rządowej interwencji na rynku paliw tłumaczy Urszula Cieślak, analityk rynku paliw BM Reflex.
2: Wynikiem decydującym o tym, ile kosztuje ropa na rynkach międzynarodowych, jest sytuacja na Bliskim Wschodzie. I widzimy, że tam ta sytuacja jest jakby wciąż eskalująca. I nawet nie chodzi o ataki militarne, ale wciąż nie mamy rozwiązanej sytuacji w cieśninie Ormus, a do tego dochodzą nam zagrożenia w cieśninie, która stanowi taki alternatywny szlak, czyli Bab al-Manda.
0: Benzyna 95 będzie kosztować maksymalnie 6 zł 41 groszy, a olej napędowy 7,37. Wakacje jeszcze potrwają 2 tygodnie, ale nieuchronnie zbliża się już jesień. Czuje to nawet słynny mazurski bocian Krutek, który żegna się właśnie z Polską. Rozpoczął jesienną wędrówkę na południe, o czym informuje Mazurski Park Krajobrazowy. Jak przekazali przyrodnicy, z bocianem się jednak nie żegnamy na stałe. Jego loty do Afryki z powrotem do Polski będzie jak co roku śledzone dzięki nadajnikowi GPS.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31.
0: Do końca dnia pogodnie i ciepło na południowym wschodzie Polski i w centrum, ale na pozostałym obszarze kraju pogoda już w kratkę. Trochę chmur, trochę rozpogodzeń. Burze i opady deszczu prognozowane są na jutro na południowym wschodzie Polski. W pozostałej części kraju będzie odczuwalne ochłodzenie do 19 stopni na wybrzeżu, do 25 w centrum i 31 na krańcach południowo-wschodnich.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Telefon 665 751 038.
4: Bonton Radio. Weekend.
5: Każdy z nas jest bohaterem, bohaterką. Gramy pierwszoplanowe role w filmie, do którego scenariusz trochę pisze życie, a trochę my sami.
6: Każdy z nas może też stworzyć audycję.
5: O sobie.
6: Sami o sobie. Na 104,9 FM w każdą środę po godzinie 20. Audycja, którą opowiada życie i słuchacze Radia Bonton.
7: Dzień dobry Państwu, z tej strony Renata Madziara, Polka wśród Masajów. Dzisiaj zabiorę Państwa w świat budowy domu w tanzańskim buszu, gdzie realia budowlane są zupełnie inne niż w Polsce. Oczywiście moimi doświadczeniami z przebiegu różnych budów, bo ich przez te 4 lata było już trochę, zamieszczałam w social mediach, na stronie na Facebooku przede wszystkim i dostawałam bardzo dużo, w cudzysłowie, porad od naszych rodzimych fachowców, w cudzysłowie, którzy podważali wszystko to, co robimy. Z jednej strony było to frustrujące, a z drugiej strony pokazywało mi to, jak bardzo, drodzy Państwo, nie rozumiemy innego świata i jak bardzo oceniamy. Chciałabym głośno i wyraźnie powiedzieć stop. Dlaczego? Dlatego, że budowa w warunkach buszowych, gdzie nie ma wody, nie ma dostępu do materiałów, gdzie fachowcy są niewykształceni, nie czytają, nie planują, wszystko robią na oko, przebiega zupełnie inaczej niż w polskich standardach. nie mamy tam nadzoru budowlanego, nie ma projektów, nie ma planów, nie ma żadnej dokumentacji. Po prostu

tak powstał mój dom. Bo kiedy po raz pierwszy przyjechałam do Tanzanii, byłam tam kilka dni w masajskiej Bomie, żeby kupić krowy w ramach akcji Krowy dla Masajów, i kiedy po raz drugi wróciłam w to miejsce, bo bardzo za tym miejscem tęskniłam i spontanicznie przyjechałam do buszu, to mieszkałam w tradycyjnej masajskiej lepiance z klepiskiem, paleniskiem, w domu wybudowanym z gliny, w którym oprócz ludzi mieszkały także zwierzęta. I chociaż rodzina była przecudowna i bardzo się mną zaopiekowała, to zdawali sobie sprawę z tego, że dla mnie może to być dyskomfort. Widzieli też, że ja pracuję, że potrzebuję ciszy, no a ciężko byłoby mi to wszystko zapewnić w warunkach lepiankowych. I dlatego z inicjatywy rodziny zaczęła się budowa mojego domu. Usłyszałam po moim właśnie drugim pobycie w Tanzanii, kiedy już wróciłam do Europy, że mama z tego domu, ta kobieta, która mnie tak serdecznie wcześniej przywitała, chce mi postawić małą lepiankę. Że jakbym kiedyś przyjechała, to będzie miała mnie gdzie ugościć, no a jeżeli nie przyjadę, to z tego domu będą mogły na przykład korzystać dzieci, domownicy. Bardzo mnie to ucieszyło, ale też dziwiło, jak to. Dla mnie będzie starsza kobieta, no około 55-60 lat budowała dom. Przecież to jest ciężka fizyczna praca. Przecież wodę na tą budowę trzeba przynieść z dużej odległości. Przecież to trzeba naciąć ogromną ilość patyków, nogami wygnieść glinę w dole, zagnieść ją z tą wodą. No karkołomne zadanie, ciężka praca. Chciałam tej kobiecie pracy nie dokładać. Zapytałam więc, czy jest możliwość, żeby mnie taki dom postawił fachowiec. Usłyszałam, że oczywiście tak. Pamiętałam z miasteczka taki budynek, który bardzo mi się podobał. Wskazałam, który w rozmowach i upewniłam się, czy na pewno taki budynek zostanie dla mnie wybudowany. Usłyszałam, że oczywiście exactly the same, taki sam. Wysłałam więc pieniądze na ten budynek i kiedy dostałam zdjęcia pierwszych fundamentów, wiedziałam, że ta budowa będzie zupełnie inaczej wyglądała, niż się spodziewam, ale zaakceptowałam to, co zobaczyłam od pierwszych zdjęć. I to była niesamowita przygoda. Fachowiec codziennie przychodził, ugniatał glinę własnymi nogami z wodą, którą przewożono na trzykołowym motocyklu po 600 litrów. Budował dziennie jedną warstwę z gliny gołymi rękoma, bez poziomicy, na oko. W jeden dzień pracował, w drugi dzień budowa schła, więc przychodził co dwa dni. I kiedy przyjechałam do Tanzanii po raz trzeci, miałam już ściany na wysokości praktycznie mojego wzrostu, czyli około 1,70 m. Wtedy zamówiliśmy drewniane trzy okna, drewniane drzwi u stolarza. Były już rozmowy z fachowcem o zadaszeniu. No niesamowite doświadczenie. I drodzy Państwo, buduje się tam z materiału, który jest dostępny, który jest cudowny. Glina jest fenomenalna, bo jest jak termos. Kiedy jest bardzo gorąco, nie wpuszcza tego gorąca do wewnątrz. Kiedy jest zimno na zewnątrz, trzyma tą temperaturę, która jest w środku. Ten dom fantastycznie oddycha. To jest najpiękniejszy dom na świecie, którego nie zamieniłabym na nic innego i zdecydowanie daje to poczucie komfortu i luzu. Jest o tyle inny od masajskiego, że ma już cementową posadzkę i jedyną w powiecie łazienkę z prysznicem i toaletą w środku, która powstawała też etapami, ku ogólnemu zaskoczeniu i zdziwieniu lokalsów, którzy do dzisiaj nie do końca rozumieją, jak to działa i są zdziwieni, że w ogóle to tak można. I jak sami budują swoje domy, to chcą mieć kubaturę, bryłę jak mój, ale absolutnie bez łazienki w środku. Mam w tym domu również kuchnię, kuchenkę gazową, dwupalnikową, mam bieżącą wodę, bo jest mały kranik, nie mam niestety odpływu, bo na tym etapie, kiedy powstawała instalacja, wszystko inne było, nie było sensu iść w koszta, pruć budynku, ściany, kopać pod spodem, żeby tą wodę odbierać, tym bardziej, że szanuję wodę, której mamy bardzo mało i ją później powtórnie wykorzystuję chociażby do spłukiwania w toalecie, czyli oszczędzamy wodę. Budowa w Tanzanii to jest ogromna pokora i zaufanie do tych ludzi, ale też umiejętna rozmowa z fachowcami i pokazywanie im, że drzwi jednak mogą się otwierać i zamykać swobodnie, o ile są wypoziomowane i że nawet jak się nie ma poziomicy, to można użyć sznurka i jakiegoś ciężarka, który pomoże wyznaczyć piony. Fachowcy różnie na mnie reagują, bo jestem

kobietą, a fachowcy to są ludzie często z miasteczka, muzułmanie, którzy kobiety w takich technicznych tematach no niekoniecznie uszanują. Niemniej jednak dzisiaj już mogę z dumą powiedzieć, że mam wspaniałych kolegów fachowców w Tanzanii, z którymi nam się fantastycznie realizuje różne projekty, którzy do mnie przychodzą po moją mini wkrętarko-wiertarkę, którą przywiozłam z Polski, którzy chcą właśnie ode mnie różnych narzędzi i potrafią się bardzo fajnie ze mną w tych tematach porozumieć. Świetnie w języku Swahili znam nazwy wszystkich narzędzi i materiałów budowlanych. To jest moje najlepsze słownictwo i w każdym markecie czy sklepiku budowlanym czy składziku jestem po prostu, czuję zachwyt tych panów, jak ja profesjonalnie, prawda, proszę o bardzo konkretne rzeczy. No i właśnie, ta budowa pokazała mi, z jakimi problemami się też ludzie tam mierzą, bo sam ten, ta konieczność przenoszenia wody. Oczywiście jak mieszkałam wcześniej w Bomie, to widziałam, jaką trudnością jest przyniesienie wody, jak szybko ta woda w domu znika, kiedy jest jej tylko 20 litrów, bo ta woda jest potrzebna i dla kóz, które daleko po wodę nie pójdą, i dla kur, i dla dzieci. Nikt nie pierze w domu, no bo bez sensu jest przenosić wodę do prania. Lepiej to pranie brudne zanieść do miejsca, gdzie ta woda jest. O ile ta woda jest.

kiedy przyjeżdżałam tam po raz kolejny, czwarty raz w tym moim pierwszym roku przyjazdu do Tanzanii, to już była końcówka pory suchej i tej wody praktycznie nie było. I wtedy zrodził się taki pomysł, czy nawet bardziej pytanie, czy jest możliwość, żeby

powstała studnia, że może tam, gdzie ta woda delikatnie się przesącza, to może tam jest ciutkę głębiej ta woda, że może warto się wkopać. Ale jeden specjalista powiedział, że tu trzeba ostrożnie, bo mogę tam warstwę wodonośną uszkodzić, ta woda może odpłynąć, a może... Czy są kręgi betonowe? No nie ma. A czy jest pompa taka abisynka ręczna? No też nie ma do zdobycia. No więc pogłębienie co da? No bo jak tą wodę wydobyć? No dużo takich pytań i trudności na miejscu. I wtedy pokazano mi stary odwiert 140-metrowy, gdzie woda jest, ale nie ma pompy. Więc bardzo szybko ta społeczność, która mnie obserwowała, zgodziła się wesprzeć moje działania i przez założoną zrzutkę powstał pierwszy projekt właśnie uruchomienia tej studni. Były zgromadzone środki na to, żeby naprawić agregat, żeby kupić pompę, żeby ten agregat stał nie w budynku mieszkalnym, tylko żeby miał osobny maciupeńki budynek gospodarczy. A my to zrobiliśmy, uruchomiliśmy, była woda, ale pojawił się kolejny problem, bo przecież ten agregat trzeba czymś zasilać. Kto ma wlać paliwo do tego agregatu? Kto ma to paliwo kupić? Jedna rodzina potrzebuje 20 litrów wody, druga 60. Jak to policzyć? Ludzie nie liczą, nie mają pieniędzy. Kobieta przychodzi, patrzy ze smutnymi oczami, mówi, no ale syn na Zanzibarze jeszcze nic nie wysłał. Może jutro wyślę. A jak nie wyślę? Odmówić tej wody czy nie odmówić? Sprzedać tą wodę? No wodę sprzedajemy. Nie, nie sprzedajemy wody, bo woda jest za darmo. Ale fizycznie potrzebujemy czegoś do tego agregatu. Jak jest agregat, który jest zamknięty, który nie może być otwarty, bo i dzieci, i nie wszyscy się znają na technice, łatwo jest go uszkodzić. Czyli musi ktoś tam stale być. Być dostępny, musi ten agregat odpalić, musi zorganizować to paliwo, wlać, no zaufać ludziom, którzy przynoszą paliwo, rozrobione, nierozrobione, jakiej jakości. Trudno to było, tak? Więc to spowodowało, że pojawiły się jakieś może niekonfliktowe sytuacje, ale niejasne, trudne, uciążliwe dla lokalsów, no i też ten agregat się po prostu psuł. Jak rzeczy techniczne się psują, to tam też. Naprawy powodowały, że nie było dostępu znowu do wody. I wtedy padło takie znowu we mnie pytanie, skoro ja w domu mam solar i mam mini pompkę taką do mojej mini wieży ciśnień, żeby mieć w domu prysznic, to być może dużą pompę też można solarnie zasilić. Zaczęłam rozpytywać lokalnie, okazało się, że jest to możliwe, poznałam koszty, to wszystko był proces i ponowna zrzutka pozwoliła te panele zakupić. I okazuje się, że mamy te panele, mamy już konstrukcję wyspawaną, na drugi dzień mamy już wszystko połączyć i właściciel terenu, u którego ta studnia była, nagle powiedział nie. On nie chce tej studni w ten sposób zasilanej. Nie, bo nie. Po prostu nie. Jedyne, co mi pozostało, to wyjąć nową pompę, którą kupiłam, wyciąć tą konstrukcję wspawaną już w grunt, zabrać panele i wydrążyć inną studnię. Już na terenie, który do nikogo nie należy, który był uzgodniony też z lokalnymi władzami, gdzie jest łatwy dostęp dla wszystkich, i wiedziałam na pewno, że będzie właśnie to zasilanie solarne. Zajęło mi to kolejnych kilka miesięcy, żeby tą infrastrukturę zbudować na nowo, wydrążyć studnię. To się szczęśliwie zadziało. I z czego jestem bardzo dumna, że lokalsi o tą studnię bardzo dbają. Że dzisiaj, kiedy widzą, że jest uszkodzony kranik, to po prostu kupują te nowe kraniki, szukają fachowca, który to wymieni. Że jeżeli tam się coś zadziewa z pompą, to sami dzwonią po elektryka, nie czekają na mnie, nie czekają na pieniądze, są w swoim sumptem w stanie to naprawić. I to mi też pokazuje, że nieprawdą jest to. Oczywiście nie można powiedzieć, że wszyscy tak zrobią, jak ta społeczność wokół mnie, bo zdaję sobie sprawę, że może być w wielu miejscach roszczeniowa postawa, ale też tych ludzi nikt nie uczył pewnego sprawstwa. To jest to, czym ja się zajmuję zawodowo. Daję ludziom wędki, uczę ich budowania biznesu, uczę moje dzieci samodzielności, dlatego nie mam lęku z tym, że wyjeżdżam na pół roku do Tanzanii i nie mam poczucia, że mam porzucone dzieci, bo wiem, że one doskonale sobie poradzą, bo wiele kompetencji ode mnie nabyły wcześniej. Zresztą są pod opieką kochającego taty. No, dzieci chyba mają dwoje rodziców, z tego co pamiętam. Wiem, że szybko i po ciemku siedzą ci tworzy, ale jednak to dwoje rodziców, prawda? Więc dlaczego temu tacie odbierać to sprawstwo? Zresztą, drodzy Państwo, jako historyk zachęcam do tego, żeby przypomnieć sobie taki starodawny, średniowieczny zwyczaj. Były tak zwane postrzyżyny, gdzie chłopiec w wieku lat 7 miał przez ojca obcinane włosy i przechodził spod kurateli matki pod kuratele ojca. To jest znakomite. Naszym synom jest to bardzo potrzebne. Ojciec w wychowaniu chłopca, uważam, to jest to, na co powinniśmy postawić. Wtedy nie będziemy narzekać, że te chłopcy tacy

melepety, co to nic nie potrafią. Jak ten ojciec wychowa, to tam i gwoździa, i siekiery użyje, nie? Taki chłopak. A z matką to co? Więc tak troszkę żartobliwie, drodzy Państwo, ale też tak właśnie jest w buszu. I moim zadaniem tam jest angażować osoby w różne projekty. Nie jestem tam ani osobą, która jakby chce pokazywać, czego to ja tam nie zrobiłam, czego to im nie daje. Nie, ja tam jestem taką troszkę osobą z tyłu, takim duszkiem pewnych operacji, ale generalnie zależy mi na tym, żeby lokalna społeczność przejmowała odpowiedzialność w różnym zakresie i z różnymi skutkami w zadaniach, które przecież to ich dotyczą. To ich dzieci chodzą do szkoły, nie moje, więc ja nie będę tych dzieci dopilnowały, więc też mówię o pewnej odpowiedzialności tej drugiej strony. Ja daję tą wędkę, narzędzie, czasami głodnego nakarmię, rzeczywiście, bo no, nieraz trzeba zacząć od tego, ale też nie uczę tego, że ja cię będę karmiła do końca życia. Ja cię teraz karmię, ale równolegle daję narzędzie do tego, żebyś za jakiś czas mogła sobie swoją moc, sprawczość wykreować. I my to też, drodzy Państwo, możemy zrobić na Zanzibarze, czy gdziekolwiek, kiedy spotykamy lokalce. I to nie tylko dotyczy Masajów, ale tak naprawdę wszystkich, bo my bardzo często, jadąc do kultury obcej, bardzo się złościmy na tych wszystkich kupców, sprzedaży, handlarzy. Jeżeli jesteśmy w takim miejscu jak Zanzibar i podejdzie do nas chociaż jeden Masaj, to tak naprawdę wejście, drodzy Państwo, porozmawiajcie z pierwszym lepszym, żeby mieć spokój. Kupcie od niego te bransoletki i dorzućcie $5 ekstra, bo te chłopaki, nawet jeżeli wam sprzedadzą, wynegocjujecie cenę, to pamiętajcie, że oni tą bransoletkę muszą kupić od kogoś, kto ją robi. Materiał, koraliki, czas robienia, to jest wiele godzin pracy, żeby coś takiego upleść. Za 15 zł, drodzy Państwo, to jest naprawdę żenujące. To stać nas często na wczasy all inclusive za kilka tysięcy złotych, a 15 zł no, żałujemy i zachowujemy się bardzo nie fair. Ale jeżeli to zrobicie, to drodzy Państwo, macie cudowną ochronę i taką niewidzialną opiekę tego chłopaka. Jeżeli kupicie jedną, dwie, trzy bransoletki w normalnej cenie i dorzucicie napiwek, to uwierzcie mi, ten chłopak, jeżeli wy wyznaczycie granicę i nie bójmy się tego konkretnie powiedzieć, słuchaj, płacę, fajnie jak się pojawisz, będę ci wdzięczny za taką ochronę, żeby mnie inni nie atakowali. I usłyszysz, of course, sure, nie wiem, tak śmiesznie mówią, sure. I spowodujecie Państwo, że będziecie mieć kogoś, komu daliście realnie zarobić pieniądze na utrzymanie rodziny. Wesprzecie tych chłopaków również przed tym, żeby nie musieli iść w seksturystykę, bo to, że jest taka bardzo teraz duża nagonka, bardzo nie fair, ja staję się takim poniekąd ambasadorem coraz głośniejszym, żeby nie wrzucać wszystkich Masajów do jednego worka, bo to jest ogromny problem społeczny, to dajecie szansę, że ten chłopak może uczciwie zarobić na swoje utrzymanie i zapewni wam fantastyczną ochronę, nie oczekując od was niczego. Jak kupicie temu chłopakowi za 3 złote sodę albo butelkę wody, to chyba nie zbiedniejecie, a też jest to po prostu takie człowieczeństwo i możecie naprawdę komuś bardzo pomóc, dając takie podstawowe narzędzia, ale przede wszystkim też poczucie godności. Ja bardzo często widzę, jak ci chłopcy przez kilka tygodni nie są w stanie sprzedać nic, jak są okłamywani, jak są naprawdę, tak jak ja zresztą, bardzo niefajnie postąpiłam względem tego Masaja. No, moje zachowanie było żenujące. Ja się sama zastanawiam, Boże, ja musiałam być naprawdę albo już tak zirytowana, albo tak zmęczona, że wybuchłam, ale nie powinno to mieć miejsca, mnie nic nie usprawiedliwia, ani długa podróż, ani nic. Dzisiaj patrząc na to, co się zadziało, rozumiem Masajów, dlaczego oni to robią, bo widzę, w jakich oni warunkach żyją. To przyniesienie wody w porze suchej to jest kilka kilometrów często dla kobiety czy dla dziewczynki, która musi dojść do źródełka, z którego na 20 litrów, żeby naczerpać maleńką miseczką, potrzebuje około 40 minut. A w kolejce jest 10 innych kobiet po 20 kolejnych litrów. To jest cały dzień czekania, żeby przynieść odrobinę wody do domu. I teraz ta kobieta nie je nie wiadomo ile, je mało i teraz pieniądze z jednej bransoletki na Zanzibarze to może być jej jedyny posiłek raz na 2 czy 3 dni. Więc popatrzmy na to troszkę z innej perspektywy i jeżeli zadziałamy w taki sposób świadomy, niewielkim kosztem, to naprawdę jesteśmy w stanie wesprzeć wielu ludzi stojących za twarzą tego chłopaka z Zanzibaru i zyskujemy fantastyczną osobę, która się nami zaopiekuje w sposób bardzo często nas mile zaskakujący później. Tutaj właśnie Madzi, która mnie tutaj gości, kiedyś sobie zażartował, że każdy powinien mieć swojego Masaja. Tomek, pozdrawiamy ciebie serdecznie. Więc Tomek powiedział, że

każdy powinien mieć swojego Maseja w tym kontekście, że właśnie sam doświadczył tego, jak wspaniale jest później podróżować po lądzie, móc jechać z lokalsem, który wiele rzeczy ułatwia i który daje to poczucie takiego spokoju, że już nie jesteśmy w żaden sposób nagabywani. A to nas kosztuje naprawdę niewiele, a dostajemy przyjaciela na naprawdę na długie lata. I też, drodzy Państwo, my czasami może się zdarzyć, że jeżeli jest taki ktoś, kogo poznamy, od kogo kupimy 3 bransoletki, wrócimy do Polski i ten ktoś będzie o nas regularnie pamiętał i będzie pisał hello, how are you, my friend. Bardzo często ta osoba nie poprosi nas o pieniądze, bo ma jakiś honor, a czasami poprosi. I wiecie, drodzy Państwo, ja tego nigdy nie traktuję jako traktowanie mnie jako bankomatu, bo znając ich sytuację, wiem, że to jest bardzo duży dyshonor dla wojownika, dla mężczyzny, który musi być bardzo przyparty do muru, musi mieć naprawdę trudną sytuację i taką bezradność naprawdę wyjątkową, że musi się poniżyć do proszenia ludzi o pieniądze. To są ludzie bardzo honorowi. Kiedy taki ktoś zaprzyjaźnia się z nami, no bo to jest jakaś relacja, nawet jak się widzimy z kimś przez kilka dni i polubimy się, to często jesteśmy jedyną osobą z całego grona turystów, którzy byli na plaży, którzy jakąkolwiek dobroć tej osobie przejawiły. I czasami jesteśmy ostatnią nadzieją, że nas można poprosić o wsparcie. Są różne skamerskie grupy, takie bardzo negatywnie piszące o Masajach, że oni zawsze proszą o to samo. No bo tak samo żyją. Na co im są potrzebne te pieniądze? No właśnie ten jedyny motor, którym można było jakoś w tym buszu żyć, się zepsuł. To są za duże koszty, żeby go czy kupić, czy naprawić. Zawsze poproszą w takich sytuacjach trudnych typu leczenie siebie albo kogoś z rodziny. Oni nie są ubezpieczeni. Jadąc do szpitala na głupią kroplówkę wydają ogromne pieniądze. Tam leczenie w stosunku do możliwości ich zarobkowych jest bardzo drogie. Jeżeli Masaj jako ochroniarz w hotelu na Zanzibarze zarobi 300 tysięcy szylingów na złotówki, to są niespełna 450 zł na miesiąc, to drodzy Państwo, nie jest w stanie z tego utrzymać się na Zanzibarze i 10-osobowej rodziny w buszu. Jeden worek kukurydzy kosztuje teraz około 130 tysięcy szylingów, czyli to jest nawet mniej niż 3 worki kukurydzy, a trzeba jeszcze tą kukurydzę zawieźć do domu, a później w małych porcjach wozić do młyna, czyli trzeba za transport do młyna, za mielenie, za przewiezienie z powrotem mąki do gotowania. A gdzie sól, a gdzie warzywa, a gdzie buty, a gdzie telefon, a gdzie właśnie możliwość zakupienia mundurka szkolnego. Jeden mundurek szkolny to jest 100 tysięcy szylingów, czyli jedna pensja to są 3 mundurki. W domu jest 6 dzieci. Nie każde dziecko pójdzie do szkoły, bo nie można kupić mundurków, no bo albo kupię 3 mundurki i nic nie jem przez miesiąc, albo kupię worek kukurydzy i jemy raz na 2 dni i jeden mundurek i resztę pieniędzy no, na potrzeby składkowe, bo tam ktoś umarł i trzeba dać 10 tysięcy, tam trzeba. Więc to są tak małe pieniądze, którymi oni nie są w stanie żyć. To jest wegetacja, a nie życie. I czasami nasza pomoc, właśnie kupmy więcej tych bransoletek dla znajomych na prezenty. Nie jakieś magnesiki, tylko po prostu kupmy te bransoletki, kupmy te breloki, kupmy coś. To dla nas jest mało, a dla nich to jest szansa na przeżycie. Taki chłopak często nie jest w stanie wrócić do domu i tkwi na tym Zanzibarze miesiącami, bo bilet do domu to jest często jego miesięczna pensja. To on nie po to przyjechał, żeby jeździć tam i z powrotem, więc on tkwi na tym Zanzibarze. Oni często nie wynajmują pokoju, śpią w buszu na tym Zanzibarze, w ubraniu, które mają, nie mając nic na zmianę. To jest poniżej godności człowieka. Jak możemy jeszcze ich wspomóc? Na pewno można wspomagać ich poprzez dawanie im narzędzi typu pomoc w zdobyciu prawa jazdy. To jest możliwe na Zanzibarze. Pomoc w opłaceniu edukacji. Jeżeli chcemy naprawdę komuś pomóc, to możemy na przykład zapytać, czy ma dziecko szkolne i zaoferować się, że raz do roku kupimy jeden mundurek szkolny. To nie jest dla nas duży wydatek, a realnie możemy tym ludziom pomóc, żeby mogli zmieniać tą swoją rzeczywistość. Bo łatwo nam powiedzieć, dlaczego oni z tą nierobami nic nie robią. Bo jak się nie ma nic, to ciężko w dzisiejszym świecie, gdzie wszędzie jest potrzebny pieniądz, wystartować. Bo inaczej było 50-60 lat temu, jak się można było tam wymienić za coś. Dzisiaj wszyscy potrzebujemy pieniądza. Na wszystko.

0: reklama.
1: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
2: Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.

0: Development. Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: EcoTaxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą EcoTaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 80 00. EcoTaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
2: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
3: Ulokuj dobrze swoje pieniądze. Już jest perła wśród lokat. Lokata perłowa we Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie. Oprocentowanie zmienne nawet 3,5% w skali roku. Załóż lokatę na 6 lub 12 miesięcy. Proste zasady bez dodatkowych warunków. Zapraszamy do placówek Wschodniego Banku Spółdzielczego. Więcej informacji na stronie www.wbschelm.pl.
4: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z porad doświadczonej kadry specjalistów psychiatrów dla dzieci, młodzieży i dorosłych, psychologów, psychoterapeutów oraz logopedy. Prowadzimy psychoterapię indywidualną i grupową, terapię uzależnień, terapię rodzin, par i małżeństw, dzieci i młodzieży oraz terapię logopedyczną. Zajmujemy się także diagnostyką zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży. W naszej ofercie znajdą Państwo pakiet różnych badań psychologicznych, w tym diagnostykę zaburzeń mowy i zaburzeń ze spektrum autyzmu. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
5: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
6: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się twoim samochodem, a ty możesz wypić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z 5 dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
5: Wash Park. Chełm, kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
6: Usługa dostępna dla pań i panów. Wash Park. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne.
7: Chełmskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Z nami dobrze się mieszka. Do 30 sierpnia trwa nabór wniosków o najem mieszkań w nowej inwestycji przy ulicy Zachodniej. To pierwszy siedmiokondygnacyjny budynek wielorodzinny w Chełmie i drugi etap rozwoju osiedla Chełmski TBS. 40 nowoczesnych mieszkań o zróżnicowanych metrażach. Komfortowe miejsca do życia dla wszystkich, również dla seniorów i osób z niepełnosprawnością. Winda, garaż podziemny oraz plac zabaw. Więcej informacji oraz formularz na tbs.hełm.pl. Odwiedź biuro chełmskiego TBS-u przy ulicy 11 listopada 4, lokal 5.
8: Szukasz stabilności dla swoich finansów?

0: planujesz zakup domu lub remont? Twój bank nie chce obniżyć Ci raty? Czas na zmianę. Przenieś kredyt hipoteczny do Banku Spółdzielczego w Wojsławicach na stałe 5%. Prowadzisz gospodarstwo? Sprawdź kredyt płynnościowy dla rolników na 4%. Chcesz zyskać? Wybierz lokatę na bogato na 12 miesięcy ze stałym 3,5%. Wojsławice, Rynek 23, telefon 82 566 91 42.
1: Chcesz uzupełnić edukacyjne braki? Rozwinąć umiejętności? Poszerzyć wiedzę? A może przygotować się do matury lub egzaminu ósmoklasisty? Black Sparrow, Centrum Korepetycji, zaprasza uczniów z każdej grupy wiekowej na korepetycje ze wszystkich przedmiotów, indywidualne lub w mało licznych grupach. Weekendowe kursy przedmaturalne z języka polskiego, angielskiego i matematyki, a także kursy dla ósmoklasistów. Nauka w komfortowej przestrzeni. Chełm Lwowska 16, Deptak. Zadzwoń 510 510 317. Czeka na Ciebie wykwalifikowana kadra.
2: Uwaga! W Kodano Optyk w Galerii Chełm wszystkie okulary korekcyjne kupisz aż 70% taniej. To najlepszy moment, by wymienić okulary na nowe. Kodano Optyk to profesjonalne doradztwo i najwyższa jakość. Minus 70% w Kodano Optyk w Galerii Chełm. Lista producentów i regulamin akcji dostępne w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
3: Firma Alpek, jedyna mieszalnia przypraw naturalnych w Chełmie, zaprasza. Gwarantujemy największy wybór przypraw w mieście. Zioła jednorodne, gotowe kompozycje przypraw do wszelkich dań oraz do domowej produkcji wędlin. U nas kupisz również akcesoria masarskie, jelita, siatki, peklosul, noże, maszynki do mięsa i części do nich, nadziewarki, drobny sprzęt masarski, woreczki do pakowania próżniowego oraz butelki, drożdże, zaprawki, alkoholomierze i inne niezbędne produkty do wyrobów gorzelniczych. Alpek, Chełm, Wierzbowa 1, Róg Krajowieckiej. Zadzwoń 82 560 10 11.
4: Reklama.
5: Każdy z nas jest bohaterem, bohaterką. Gramy pierwszoplanowe role w filmie, do którego scenariusz trochę pisze życie, a trochę my sami.
6: Każdy z nas może też stworzyć audycję.
5: O sobie.
6: Sami o sobie. Na 104,9 FM w każdą środę po godzinie 20. Audycja, którą opowiada życie i słuchacze Radia Bon Ton.
7: Ja, będąc w domu w Tanzanii, jeżdżąc tam, przede wszystkim jeździłam dla siebie, bo tak jak już wspominałam wcześniej, wypływało u mnie dużo emocji, których ja nie rozumiałam i których nie potrafiłam nazwać. Nigdy sobie bym nie powiedziała, że jestem osobą bezradną. A tam w tym buszu ta bezradność bardzo u mnie wypływała. Była i złość, i niezrozumienie, i żal. Żal do ludzi, którzy mieli ogromną odwagę hejtować mnie w internecie, hejtować moje dzieci. Moje dzieci dostawały bardzo dużo dziwnych informacji i brzydkich wiadomości typu, no co powiesz, jak twoja mamusia w ciąży z czekoladowym dzieckiem przyjedzie, nie? No jak taką wiadomość można 17-letniemu chłopakowi wysłać? To jest po prostu żenujące. Ludzie mają taką jakąś dziwną odwagę do komentowania cudzego życia i jego decyzji, nie znając tak naprawdę całego tła, widząc tylko pewne obrazki, niesamowicie oceniają. Jesteśmy jako naród niesamowicie doradzający i hejtujący. Skala hejtu jest przerażająca. Ja się śmieję, że mam chyba więcej osób zablokowanych w internecie niż followersów, bo albo to są po prostu bardzo rasistowskie komentarze, albo nacechowane seksualnie. To jest po prostu tak trudne dla mnie do zrozumienia, że to budowało we mnie takie poczucie ogromnej niesprawiedliwości, takiego żalu, złości tam w tej Tanzanii, ale też pozwalało te wszystkie emocje z siebie wyrzucać. Ja też korzystałam z tego, że jestem trenerem EFT, Emotional Freedom Techniques. To są takie techniki świadomej pracy z emocjami i tego, jak te emocje na nasze ciało, na nasze zdrowie przechodzą i właśnie uwalnianie tego, przeprogramowywanie troszkę siebie. I to bardzo mi tam pomagało. Ten pomysł w Tanzanii mi pomagał, bo wyciągał te wszystkie rzeczy, które tutaj w Polsce my pięknie maskujemy pod dywanem. Tak sobie te różne uklepujemy, udajemy, że jest wszystko ładnie, a tam w tej Tanzanii tego nie było potrzeby, takiego ukrywania, i to wszystko wypływało, i to wypływało falowo. No więc jak ja tam jeździłam, to przede wszystkim chciałam odpocząć, bo chciałam siebie nagrodzić na tą czterdziechę. Później jak się nie można było latać, no to jakoś ta Tanzania mnie bardzo ciągnęła i w ogóle zapomniałam tą listę. Ja nie wiem nawet, co ja chcę zobaczyć. W zeszłym roku poleciałam na Maderę, która gdzieś tam na tej mojej liście była. No widoczki ładne, no ocean ładny, no wszystko pięknie, lewady super. Ale co to wniosło w moje życie? Nic. I zatraciłam taką potrzebę na ten moment takiego odhaczania, żeby zobaczyć

widoczki, to już mnie w ogóle nie buduje. Nie mam takiej potrzeby i zdecydowanie za każdym razem, jak dostaję zaproszenie ostatnio, czy do Japonii, czy do przyjaciela w Peru, to tak myślę, no fajnie, no polecę, tak, polecę, ale jak kupuję bilet, to kupuję do Tanzanii. Dlaczego? Nie wiem. Czy wiem, oczywiście się śmieję. Że jest po prostu tam to życie jest zupełnie inne. Kiedy jestem w tej Tanzanii, to nie odwracam wzroku od ludzi, którzy są wokół mnie po prostu. Jeżeli widzę, że przychodzą dzieciaki, które widzę ewidentnie, że jest zakażona rana, no to po ludzku, po macznemu udzielę pierwszej pomocy przedmedycznej, opatrzę ranę. Jak widzę, że jest dziecko poparzone, opatrzę ranę. Ktoś mi mówi, że mu brzęczy mucha w uszach, no zobaczę. Ponieważ działałam też bardzo mocno w social mediach, to kiedyś zapytała mnie pani położna, czy by nie mogła przyjechać, a to pielęgniarka, czy by nie mogła przyjechać, a to później polska misja medyczna gościła u mnie przez 2 tygodnie w domu. I tych projektów nagle przez 4 lata zrobiło się naprawdę sporo. Jestem ogromnie wdzięczna ludziom, którzy nieustannie od ponad 4 lat wspierają te działania przez zrzutki różne. I kupowaliśmy krowy dla nastoletnich dzieci, nadal kupujemy. I wybudowaliśmy kilka budynków mieszkalnych. I wybudowaliśmy studnie ze świetlicą, ze sklepikiem daliśmy na miejsce pracy. Jest maszyna do szycia, która też jest narzędziem do tego, żeby właśnie ci ludzie mogli sami zarabiać pieniądze i nie musieli nas o to prosić. No bo kogo oni mają poprosić o pomoc w takiej sytuacji? My się tak czasami o to złościmy, że znowu napisał, ale do kogo on ma napisać? Skoro nas traktuje jak przyjaciół, którzy mu w jakiś sposób pomogli, to dlaczego teraz mu nie chcemy pomóc? I on naprawdę już jest w takiej sytuacji, że dziadek jest w szpitalu i on nie ma już tej ostatniej kozy nawet do sprzedania, żeby za to leczenie zapłacić. I jest w patowej sytuacji. I takich historii jest bardzo dużo, więc w naturalny sposób dzieją się projekty, które są właśnie dla takich ludzi w takich sytuacjach podbramkowych. Bardzo serdecznie zapraszam na stronę, przede wszystkim na Facebooku Polka wśród Masajów. Już ogromną pomocą jest polubienie i zaobserwowanie tej strony, bo te zasięgi pozwalają nam dotrzeć do osób i organizacji, które może nas dostrzegą i w różnych tematach wesprą. Ja w ogóle też tutaj w Chełmie Państwu bardzo dziękuję, bo właśnie moi gospodarze tutaj, którzy mnie goszczą, Magda z Tomkiem, kiedy mnie zapraszali tutaj po raz kolejny, to pomogli zorganizować mi spotkanie w Chełmskim Klubie Podróżników u Państwa Gorczyców. Tak, pan Grzegorz, bardzo serdecznie pozdrawiam i Pani Ania. I miałam przyjemność poprowadzić taką prelekcję. Miała być godzinna, no ale zrobiło się 3-godzinne spotkanie. Nie wiedzieć dlaczego. To było tak bardzo sympatyczne. I w pokłosiu tego spotkania Magda zorganizowała na moją prośbę zbiórkę materiałów opatrunkowych do buszu i zostało zebranych aż 6 walizek. Ponieważ była możliwość przetransportowania tego do Tanzanii, więc moje lokalne ośrodki zdrowia, a także mój dom został fantastycznie wyposażony w różne waciki, gaziki, bandaże, plasterki, takie materiały, które codziennie są mi tam potrzebne do udzielania tej pomocy, za co bardzo Wam, Chełmianie i tutaj mieszkańcy okolicznych wiosek, dziękuję, bo gdyby nie Wy, na pewno byłoby nam tą pomoc nieść dużo trudniej. Także bardzo serdecznie dziękuję za Waszą hojność i ogromne wsparcie. I oczywiście Klubowi Podróżników za to, że ten temat nagłośnił i rozpoczął. Także czuję, że mam tutaj wielu przyjaciół, którzy nie są obojętni i wspomagają właśnie też w takich działaniach, które się zadziewają. A są to działania trudne, bo podkreślam, drodzy Państwo, ja nie prowadzę fundacji, nie zajmuję się tym zawodowo. Ja do Tanzanii jadę odpocząć. A pracuję tam więcej niż w Polsce. Chichot losu, prawda?

Nastolatek z Polski utonął w Morzu Bałtyckim na zachodzie Litwy. 12 pasażerów nie żyje. Trwa ustalanie przyczyn wypadku na Węgrzech. Kończy się jarmark dominikański w Gdańsku. Wyjątkowe rękodzieło i pamiątki można kupić jeszcze przez 2 godziny. Agnieszka Trojanowska, BIS. Tragiczne informacje z Litwy. W Morzu Bałtyckim utonął nastolatek z Polski. 17-letni turysta wczoraj wieczorem wszedł do wody w kurorcie Połunga na zachodzie Litwy. Nurkowie znaleźli ciało nastolatka nieopodal miejsca, w którym zaginął. Młody Polak przyjechał do kurortu z rodziną z Polski. Prawdopodobną przyczyną tragedii był silny prąd, który porwał kąpiące się dzieci. Niestety 17-latek został porwany przez morze. Na greckiej wyspie Salamina pożar doprowadził do śmierci 2 osób, a 4 zostały poparzone w pożarach, które wybuchły dziś na wyspie zamieszkanej przez około 40 tysięcy osób. Wielu mieszkańców i turystów ewakuowano. Osoby z poparzeniami przebywają w szpitalach. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Ciała 2 ofiar śmiertelnych, których tożsamość nie została jeszcze ustalona, znaleziono w pobliżu miejsca, gdzie pożar prawdopodobnie wybuchł około południa. Gaszenie ognia utrudniają silne wiatry. Salamina jest położona w odległości kilku kilometrów od Aten i stanowi jedno z ulubionych miejsc odpoczynku mieszkańców greckiej stolicy i wielu zagranicznych turystów. Trwa ustalanie dokładnych przyczyn wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Jak podała węgierska policja, pojazd wpadł do rowu, przewrócił się i zginęło 12.

0: Tu pasażerów, a około 10 jest w poważnym stanie. Według wstępnych informacji kierowca zasnął podczas jazdy. Śledztwo w sprawie wypadku wszczęła już prokuratura okręgowa w Krośnie. Planowane jest przeprowadzenie czynności na miejscu zdarzenia przy udziale polskiego prokuratora. Wspólne działania prowadzą też polscy i węgierscy funkcjonariusze policji oraz miejscowe służby ratunkowe. Krótkim wystąpieniem władz miasta bez części artystycznej zakończył się dziś w Gdańsku 766. Jarmark Świętego Dominika. Rezygnacja z widowiska finałowego oraz z występów na przystankach jarmarkowych była wyrazem solidarności z rodzinami ofiar wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Podczas 23 dni imprezy na ulicach Śródmieścia działało 715 stoisk. Organizatorzy zaplanowali łącznie niemal 300 wydarzeń kulturalnych, kulinarnych i sportowych. Stoiska jarmarkowe pozostają dziś otwarte jeszcze do 20. Wieczór pogodny na południowym wschodzie kraju, ale na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i dłużej. Do końca dnia występować będą przelotne opady deszczu, a jutro burze i deszcz prognozowane są na południowym wschodzie Polski. W pozostałej części kraju z kolei bez opadów, ale z ochłodzeniem. Do 19 stopni na wybrzeżu, do 25 w centrum i 31 na Podkarpaciu.
1: Bon Ton Radio.

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, kort, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
2: Chcesz, by twój ogród był perfekcyjny, a kosze nieprzyjemnością? Postaw na komfort i precyzję. Traktorki ogrodowe Stiga to moc i niezawodność w każdym ogrodzie. Chcesz zobaczyć je w akcji? Umów się na pokaz. Przyjdź lub zadzwoń do Garden Park. Teraz raty 0% i transport do 100 km gratis. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stiga. Garden Park, Mickiewicza 41, Chełm. Telefon 731 332 133.
3: Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
4: Firma Wschód to sprawdzone miejsce dla twojego auta. Oferujemy profesjonalne badania w okręgowej stacji kontroli pojazdów, a także serwis tachografów cyfrowych Webasto oraz klimatyzacji. Potrzebujesz więcej miejsca? Szeroki wybór renomowanych przyczepek samochodowych, boksów dachowych, bagażników samochodowych oraz rowerowych zapewni ci możliwości transportowe, których potrzebujesz. Montujemy też haki holownicze, serwisujemy i

0: Najmujemy przyczepki, sprzedajemy do nich części i akcesoria. Chorodyszcze Kolonia, ulica Włodawska 110. Telefon 502 105 102. Wschód. Twój pojazd w dobrych rękach.
1: Wiadomość dla osób starszych i ich bliskich. Przychodnia Dentado Chełm Rejowiecka 117 informuje o rozpoczęciu przyjęć przez lekarza geriatrę. Zajmujemy się diagnostyką, leczeniem i poprawą jakości życia osób starszych. Zapisy trwają. Zadzwoń 512 835 211. Więcej informacji na www.dentado.pl.
2: Reklama. Bonton Radio. Weekend.

0: reklama.
1: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi do 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie

0: Całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505 180 770.
1: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni PrefBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. PrefBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 100. 40.

0: apartament. Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie. Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira. Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
2: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z bogatej oferty porad doświadczonej kadry psychiatrów, dietetyka klinicznego oraz usług pielęgniarskich. W ramach terapii ozonowej prowadzimy saunoterapię, ozonoterapię i tlenoterapię. Oferujemy kroplówki elektrolitowe, nawadniające, oczyszczające i odtruwające. Detoks alkoholowy. Ponadto pijawki lekarskie jako naturalny sposób leczenia. Szczegóły oferty na www.selfcentrum.pl. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
3: Reklama.

0: reklama.
1: Świeże wiadomości Super Tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzień.pl.
2: Takie smaczne, takie wyjątkowe, takie nasze. Słowiańskie smaki. Sklep firmowy Spółdzielnia Socjalna Słowianka zaprasza i poleca. Pierogi, kopetka, pyzy, kotlety, łazanki, bigos i inne przysmaki. Zawsze świeże, prosto od producenta. Zamów u nas catering na imprezę do domu 731 071 003 albo wynajmij naszą salę w Rakołupach. Słowiańskie smaki. Hełm Szymanowskiego 7 oraz stoisko nad Zalewem Maczuły.
3: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mamografii w ramach NFZ dla pań w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet, Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
4: Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
0: Reklama.
5: Bonton Radio. Weekend.

0: Basta.
1: Specjalny samolot poleci na Węgry, ale na razie nie przywiezie poszkodowanych. Powódź w Hiszpanii, nie żyją dwie osoby po usunięciu się ziemi. Na stacjach benzynowych będzie trochę taniej, ale tylko przez dwa tygodnie. Agnieszka Trojanowska, BIS. Wszyscy poszkodowani w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech tę noc spędzą jeszcze w tamtejszych szpitalach. Dopiero jutro lekarze zdecydują, kto może wrócić do Polski. Na Węgry poleci specjalny rządowy samolot, który ma pomóc w ewakuacji. Marcin Starzec zbiera wszystkie informacje organizacyjne w tej sprawie. Marcin, kto będzie na pokładzie tego samolotu?
2: Na Węgry polecą przedstawiciele resortu zdrowia i polskiej dyplomacji.

0: A także zespół medyków, bo to właśnie lekarze z Polski mają na miejscu ocenić stan poszczególnych pacjentów i zdecydują, którzy z nich będą mogli najwcześniej jutro wrócić na Podkarpacie, bo przypomnijmy, zdecydowana większość to mieszkańcy właśnie tego województwa, którzy wracali z Bośni i Hercegowiny. Nie wiadomo jeszcze, czy samolot z rannymi wyląduje w Jasionce, czy na innym lotnisku, mówi wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul.
1: Tutaj też względy techniczne decydują o tym, my się przygotowujemy na każdy z tych scenariuszy.
0: Do urzędu zgłaszają się też rodziny poszkodowanych i ofiar z pytaniem, czy zostanie zorganizowany wyjazd na Węgry. Wojewoda mówi, że trwają do tego techniczne przygotowania, choć decyzja jeszcze nie zapadła.
2: Autokar rozbił się w nocy na autostradzie na Węgrzech. Zginęło 12 osób, a według najnowszych informacji około 10 jest poważnie rannych. Przenosimy się do Hiszpanii. Dwie osoby nie żyją, a co najmniej dwie zostały ranne w wyniku powodzi błyskawicznej i osunięcia się ziemi niedaleko miasta Ponferrada w prowincji León na północnym zachodzie Hiszpanii. Zdaniem mieszkańców niszczycielskie działanie wody mogły spotęgować pożary lasów z ostatnich lat. Ponad 150 kg śniętych ryb wyłowiono dziś z kanału Gliwickiego. Działania prowadzone były w związku z obecnością w wodzie tak zwanej złotej algi, podały Wody Polskie. Ich zakwit może toksycznie oddziaływać na inne organizmy wodne. Na 2 tygodnie wróci rządowy pakiet CPN, czyli ceny paliw niższe.
3: Zawiera sobie przez ministra energii wydawane obwieszczenie każdy dzień roboczy, które będzie obligowało stacje paliw do stosowania maksymalnej ceny.
2: Mówi minister energii Miłosz Motyka. Już po obniżce za litr benzyny 95 kierowcy zapłacą jutro maksymalnie do 6 zł i 41 groszy. Jutro duże różnice w temperaturach, bo do 19 stopni na wybrzeżu, do 25 w centrum i 31 na Podkarpaciu. Burze i opady deszczu właśnie na południowym wschodzie kraju, w pozostałej części odczuwalne ochłodzenie, ale bez opadów.
4: Bon Ton Radio 104,9.
5: Reklama. Kawa we własnym ogródku, tuż przy parku i tylko kilka minut od centrum. Poznaj Połaniecka Park, kameralne osiedle w Chełmie. Każde mieszkanie to 4 pokoje, prywatny ogródek i własne miejsce parkingowe. Pompa ciepła, klimatyzacja i najniższa cena za metr na rynku pierwotnym w Chełmie. Połaniecka Park. Komfort domu, wygoda mieszkania. Szczegóły na polanieckapark.pl. Patrycja Dragan, Biuro Nieruchomości Hestus.
6: Zalega Ci gruz? Odpady pobudowlane? Po remoncie mieszkania lub domu? A może prowadzisz zakład produkcyjny i masz do oddania makulaturę lub folię? Polska firma Cornex ma rozwiązanie. Podstawiamy kontener lub prasokontener. Zabieramy i wywozimy. Odbieramy surowce wtórne z Chełma, Zamościa i okolic. Wejdź na cornex.pl lub zadzwoń 669 105 580. Zawodowo dbamy o naturę.
7: Gdzie u Was w domu widać kobiecą rękę?
8: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
7: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
10: Chcesz uzupełnić edukacyjne braki? Rozwinąć umiejętności? Poszerzyć wiedzę? A może przygotować się do matury lub egzaminu ósmoklasisty? Black Sparrow, Centrum Korepetycji, zaprasza uczniów z każdej grupy wiekowej na korepetycje ze wszystkich przedmiotów, indywidualne lub w mało licznych grupach. Weekendowe kursy przedmaturalne z języka polskiego, angielskiego i matematyki, a także kursy dla ósmoklasistów. Nauka w komfortowej przestrzeni. Chełm, Lwowska 16, Deptak. Zadzwoń 510 510 317. Czeka na Ciebie wykwalifikowana kadra.
4: Reklama.
11: Przemysław Kargul, zapraszam na audioportret, czyli poszukiwanie człowieka w człowieku.
12: Dzisiaj, proszę Państwa, w audioportrecie jesteśmy w Podcieniach przy Bazylice Mariackiej.

0: Ja rozmawiam dzisiaj z człowiekiem, który o tym miejscu może powiedzieć sporo, ale z zupełnie innej perspektywy. Dominik Bittner. Witaj, Dominiku.
1: Dzień dobry.
0: Proszę Państwa, Dominik, i teraz mam problem, jak Ciebie przedstawić. Czy jako śpiewak operowy, czy jako współorganizator, dyrektor artystyczny czwartego festiwalu, letniego festiwalu organowego w Sanktuarium Matki Bożej Chełmskiej?
1: No, myślę, że jedno i drugie, bo od 4 lat jestem pomysłodawcą i współorganizatorem letnich festiwali organowych właśnie w Sanktuarium na Górze Chełmskiej, a od 5 lat student Akademii Muzycznej w Bydgoszczy na kierunku wokalno-aktorskim.
0: No właśnie, Dominik, żyjemy w małym mieście i mamy wielu wspólnych znajomych. Pozwoliłem sobie w social mediach zerknąć. Naprawdę jest to pokaźna grupa osób, które mamy w znajomych na pewnym znanym portalu. I teraz pytanie. Czy Twój wybór drogi życiowej, a związałeś się z muzyką na dobre, zawodowo, to wynik wrodzonego talentu? Czy zdarzyła się w Twojej młodości, wczesnej młodości, bo Ty jesteś bardzo młodym człowiekiem, ale we wczesnej młodości zdarzył się jakiś incydent muzyczny i ktoś powiedział: Dominiku, pójdziemy w tą stronę, i wysłał Cię do szkoły muzycznej?
1: Myślę, że wszystko zaczęło się w Sanktuarium. Byłem przez wiele lat ministrantem i gdzieś ta muzyka organowa, śpiew w tą stronę do mnie przemówił. A kwestia takiego pociągnięcia w tym kierunku to już rodzina. Też brat cioteczny jest dziekanem w Akademii Muzycznej w Gdańsku. Także tam korzenie rodzinne są właśnie związane z muzyką. Gdzieś tam jest to zakorzenione, ta moja droga życiowa, muzyczna.
0: Wspominałem o tych wspólnych znajomych. Popytałem niektórych, jak to wszystko wyglądało. Wiem, że Twoja rodzina była dla Ciebie ogromnym wsparciem i takim motywatorem. I nawet takie klasowe w szkole muzycznej imienia wybitnej skrzypaczki, czyli Idy Händel, szkoły muzycznej drugiego stopnia.
1: Potem w HDK-u.
0: Tak. Jeżeli były jakiekolwiek wydarzenia z Twoim udziałem, to ja zawsze mogłeś liczyć na rodzinę.
1: Angażuję się właśnie tutaj też, kiedy mogę, kiedy jestem właśnie w wydarzenia na ziemi chełmskiej. No i sprawia mi to frajdę i też staram się nie tylko dla siebie to robić, ale też dla ludzi, dla większego grona słuchaczy, odbiorców tej muzyki. No bo to jest mimo wszystko taki niszowy instrument, a głównie ludziom kojarzy się z mszą, liturgiką, z kościołem, jako właśnie z tą mszą świętą. No ale też mamy właśnie dzieła kompozytorów, którzy tworzyli na te instrumenty, i to są utwory chociażby świeckie.
0: Co kilka lat temu Robert Grudzień, który tutaj w Chełmie gościł, miałem przyjemność być na jego koncercie, i w miejscu, które z muzycznego punktu widzenia nie do końca było udane, bo nie byłem w świątyni przed ołtarzem, tylko byłem właśnie na górze, miałem możliwość przyglądać się, jak gra się na organach. Jest takie społeczne uogólnienie, że osoba grająca na organach to organista. To co też powiedziałeś, tak? Że to osoba, która uświetnia liturgię. W Twoim przypadku mówić, że Dominik jest trochę organistą, to jakby nic nie powiedzieć, bo z Twojej gdzieś tam notki biograficznej wyczytałem, że coraz bliżej Ci do, ja to muszę sobie, proszę Państwa, przeczytać, bo to jest dość trudne słowo, organomistrza. Czyli to nie jest osoba, która gra na organach, ale osoba, która
1: przygotowuje instrument.
0: Tak. Wszyscy wiemy, jak wygląda gitara, wielu z nas też gdzieś tam próbowało z

0: grać na gitarze. No, organy to jest instrument arcyskomplikowany.
1: Tak, dużo złożonych. Złożony jest to instrument składający się z kilkuset tysięcy elementów. U nas w sanktuarium to jest kolos, ponieważ waży około, no tak, 9 ton całości. No i składa się z niecałych 3000 piszczałek, począwszy od takich małych, cieniutkich piszczałeczek metalowych o średnicy centymetra, a kształtem przypominającą wkład do długopisu, no po takie już drewniane kolosy, które sięgają po 6 metrów, które tu się znajdują w naszym sanktuarium. No i te piszczałki najniższe największe wydobywają właśnie te najniższe tony, których można nie słyszeć, ale też są wyczuwalne.
0: No właśnie, muzyka organowa, kiedy się ją słyszy, to co do nas dociera przez uszy, to jest, powiedziałbyś, 1/4, nie wiem, 3/4 tego, co odczuwamy, bo kiedy te najniższe właśnie rejestry słyszymy, to nie wiadomo, czy my je słyszymy, czy my je odczuwamy.
1: Najbardziej wybija się te wysokie tony, alikwoty, ta góra piskliwa, a te najniższe tony to mimo wszystko przeszywają nas poprzez takie wibracje, no, które przesyłają te piszczałki.
0: A skąd w ogóle pomysł na organy? Zafascynowała cię techniczna strona tego instrumentu i ich ogrom, skomplikowanie technologiczne, czy po prostu to, jak one brzmią i co sprawiają
1: w ogóle
0: nas?
1: Tak. Kiedyś trafiłem jeszcze, nie wiem ile miałem lat, z 8, z 9, trafiłem na nagrania na YouTubie z muzyką organową. No i to mnie tak pociągnęło w tym kierunku, że jak to możliwe, że jedna osoba może wydobyć tak złożone i monumentalne brzmienie jednocześnie, pozyskując taki efekt nie mniej jak orkiestra symfoniczna, bo to jest mimo wszystko duży instrument. Mozart też go nazwał królem instrumentów, bo jedna osoba może wydobyć kilka brzmień, bo każdy głos jest inny, unikatowy, wyjątkowy, szlachetny. Też epoka ma znaczenie, w której epoce był tworzony ten instrument. To bardziej takie kolorystyczne brzmienie w danej epoce. Barok ostre, jasne, pełne. A romantyzm, tak jak u nas się znajduje instrument romantyczny, to już jest ciemne, szlachetne brzmienie.
0: A co powiesz o tym, co się działo w pewnym momencie w polskich kościołach, kiedy zupełnie świeckie utwory były grane na organach, czasami kilkusetletnich, w bardzo szacownych świątyniach? Wielu proboszczów zakazało wręcz może nawet nie odtwarzania, tylko wykonywania utworów świeckich w świątyniach. Chyba najsłynniejszy, który był wykonywany przy okazji ślubów, czyli Alleluja. W wielu miejscach powiedziano, że jednak tak, Kościół nie jest do tego typu muzyki, ale...
1: Przecież ja też się z tym jak najbardziej zgadzam, bo nie odbiegając od... Liturgia to całkiem co innego jest, bo to poruszyliśmy temat liturgii i to było właśnie, utwory były grane w czasie liturgii, a my mówimy o koncertach i koncerty nie są związane z Eucharystią, czyli nie naruszają tych praw kanonicznych, tych ustaw, które Kościół narzuca.
0: Czyli muzyka, nie wiem, Budka Suflera, Martwe Morze, bardzo nostalgiczny wręcz można by było powiedzieć utwór, gdyby ktoś się pokusił na interpretację na organy?
1: Można, jak najbardziej. Także, no tylko mówię, no to tylko w trakcie koncertu, nie? To na mszy czy tam na jakimś nabożeństwach nie można tego wykonywać. Też ma znaczenie, jaki kierunek obrał wykonawca, czy bardziej w kierunku poszedł świeckim czy sakralnym.

0: tych utworów, albo właśnie stylistycznie do danej epoki. No, to nie jest współczesny instrument. Też tak dobierają wykonawcy repertuar właśnie z przełom XIX-XX wiek.
1: W moim programie jest zawsze taki moment, kiedy zadaję najtrudniejsze pytanie, zwłaszcza w pierwszym momencie swoim rozmówcom. I pytam ich, czego teraz posłuchamy, bo przed nami krótka przerwa muzyczna i chciałbym, żebyś zaprosił naszych słuchaczy na jakąś przerwę muzyczną. Co to będzie? Spodziewałbym się po tobie Don Giovanniego, ale może Dominik Bittner w wolnych chwilach słucha ostrego heavy metalu. No, zaraz się okaże. Co będzie w tej krótkiej przerwie muzycznej teraz?
0: Burzę myśli mam, ale nie ukrywam, no na co dzień gra w moim sercu muzyka organowa i tak od razu pomyślałem o introducji in Passacalli Maxa Regera, która była też wykonywana na naszych organach 3 lata temu. Gdzieś gra mi to w sercu, bo jest to monumentalne dzieło i bardzo skomplikowane i złożone, które wymaga kunsztu i znajomości instrumentu i też jest wymagająca technicznie dla
1: wykonawcy. Teraz Państwa zostawimy z krótką przerwą muzyczną organową. Może nie w pełnym brzmieniu, bo czas antenowy rządzi się swoimi prawami, ale na pewno w sporym fragmencie, a później wrócimy do pytań, które będę kierował właśnie do Dominika Bittnera.

0: Wracamy do rozmowy z Dominikiem Bittnerem. Powiedz mi, szkoła muzyczna w Chełmie, a Akademia Muzyczna w Bydgoszczy, duży przeskok, jeżeli chodzi o wymagania, o zakres tego, co się od ciebie wymaga. Nie teoretycznego przygotowania, bo wiemy, że poziom wyszkolenia też jest zupełnie inny, ale tego, czego wymagano od twojego głosu?
1: Na daną chwilę w szkole muzycznej dawałem z siebie tyle, ile byłem w stanie i tak samo na studiach. Niemniej jednak szkoła muzyczna była szkołą popołudniową, gdzie mimo wszystko zwracałem też uwagę na zajęcia, przedmioty, które były związane z liceum, też przygotowaniem do matury. No tutaj studia w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, no to już są studia dzienne i też więcej też wymagają i więcej od siebie też wymagam, chociażby no, biorąc udział w różnych przedstawieniach operowych, chociażby Czarodziejski flet Wolfganga Amadeusza Mozarta, czy w tym roku brałem udział w operze Stanisława Moniuszki Flis jednoaktowej. No, czas, który poświęcam na uczelni jest no, wystarczająco długi, żeby przygotować się do, no, do roli, do tego, co chcę przekazać publiczności.
0: Słuchaj, nigdy tego nie robię, ale w twoim przypadku to zrobiłem.
1: Już się boję.
0: Przed przystąpieniem do nagrania zasięgnąłem języka. I teraz będzie pytanie od twojej wielkiej fanki, od pewnej Agnieszki, w twoim przypadku pani profesor Agnieszki.
1: O, wow.
0: Czyli Agnieszki Padzińskiej. Kiedy tak rozmawiałem z nią na twój temat, bo nie znam się na muzyce operowej, więc parę słów chciałem też usłyszeć od niej. Pojawiła się taka niepewność dotycząca tego, jak jesteś przedstawiany w social mediach chociażby. Mówi się o tobie baryton. I tak z Agnieszką doszliśmy do wniosku, że musi paść takie pytanie. W którą stronę jest ci bliżej? Nie wiem, do Mariusza Kwietnia? Czy do wspaniałego, cudownego i uwielbianego przeze mnie Bernarda Ładysza?
1: Jeden i drugi wybitny, ale mimo wszystko Mariusz Kwiecień. No ja też czuję, że idę, że tak powiem, w górę, czyli ten wyższy rejestr się otwiera. Miałem też sposobność i zaszczyt być na kursach z maestro Kwietniem. No i no, mimo wszystko Mariusz Kwiecień. Tak, myślę, że tak. No tak samo też kwestia, że no, te same głosy, te same głosy mamy, nie te same głosy, tylko ten sam rodzaj głosu, czyli baryton, nie? I też utwory, które są

0: komponowane przez kompozytorów, właśnie zapisane na głos barytonowy. Jak się nawet słucha Mariusza Kwietnia, no to już wiem, że coś mogę od niego, jakby, że tak powiem, zaszczepić u siebie.
1: Wiesz co, kiedy jechałem tutaj na spotkanie z tobą w samochodzie, specjalnie włączyłem sobie w ramach przygotowania właśnie Don Giovanniego w wykonaniu Kwietnia, to chyba było z Carnegie Hall nagranie. Muzyka operowa, muzyka klasyczna nie jest nazbyt powszechna w naszym kraju i nie tylko w naszym kraju, mam wrażenie, na całym świecie. Już jednak trzeba mieć nieco wysublimowany gust muzyczny, żeby w pełni móc tą muzykę z niej czerpać i ją rozumieć. Niemniej do takiego mainstreamu, do rozgłośni radiowych wielkim szturmem trafili trzej panowie, czyli tres tenores, jak niektórzy o nich mówili, trzech wielkich tenorów, czyli Pavarotti, Placido Domingo i José Carreras, o ile nie pomyliłem żadnego z nazwisk. Baryton jest tym środkowym typem głosu, czy w operze,
0: czyli między basem a tenorem.
1: Między basem a tenorem. Dlaczego w powszechnym takim ujęciu o muzyce nie mówi się właśnie o barytonach? Mówi się o tenorach, mówi się o basach, a barytony, które chyba stanowią clue świata muzycznego, nie mówi się, że jakiś na przykład zespół muzyczny z towarzystwem czy w towarzyszeniu barytona jakiegoś operowego zagrał jakiś fajny utwór. No, tenorów się zaprasza, dlaczego nie barytonów?
0: Myślę, że to chyba jest też, tak myślę, w nawiązaniu do twórczości kompozytorów, którzy dane opery komponowali, gdzie chcieli uzyskać na przykład w partiach tenorowych dodanej postaci dany głos, ale tak myślę, że no tenor jest bardziej taki żywiołowy, otwarty, pełny jednocześnie. No i większy efekt wywiera jak chociażby baryton. No i tak właśnie tak samo na odwrót bas, bo bas ma, pokaże te doły, taką studnię. No a baryton gdzieś jest tak po środku troszkę. Niemniej jednak warto posłuchać utworów, które są właśnie na baryton, bo to też jest kawał dobrej muzyki, bo barytonowie mają ten rejestr też dolny, ale jak zarówno ten wyższy, nie? To takie... bo tenor jak zaśpiewa, no to ma, wiadomo, to ostre brzmienie, ale w górach brzmi. Doły, no to już słychać troszkę chuchanda. Basy, no to jak studnia jest, no to w niższy rejestr. No, a u góry już się duszą, nie mają z czego. A baryton, no to troszkę tam zejdzie w ten dół, też zależy jaki baryton. Bo większość barytonów, w sensie część barytonów idzie w kierunku basowym, a część w tenorowym kierunku, w sensie w górę. Myślę, że w sensie kwestia schodzenia właśnie, czy głos ukształtuje się w górę, czy w dół, to mimo wszystko głosy męskie barytonowe idą z latami tak mimo wszystko w dół.
1: No właśnie, w tym świecie muzycznym muzyków operowych można powiedzieć, że ty jesteś jeszcze przed mutacją, bo to tak gdzieś po 30, przed 40 już ten,
0: nawet tak,
1: baryton bas się może ujawnić.
0: Tak, koło 40 właśnie. Basy, czym starszy, tym lepszy. Tak. Jeżeli dobrą technikę ma, bo to nie kwestia po prostu śpiewać, a kwestia też mieć dobrą technikę, żeby się, no żeby szanować ten aparat z higieną głosu.
1: Właśnie o higienie głosu jeszcze będziemy rozmawiać, bo to jest dosyć, mam bardzo ważne pytanie do ciebie. Gdyby ktoś przyszedł do ciebie, powiedzmy w piątkowe popołudnie i powiedział: Dominik, słuchaj, w przyszłym roku, w lutym, mamy wynajętą salę w Filharmonii Wiedeńskiej. Ona jest do twojej dyspozycji. Z czym tam jedziesz? Z Moniuszką czy z Mozartem?
0: No jak Wiedeń, to Mozart. Myślę, że no tak. No.

0: może przewrotnie trochę pytam, ale bardziej właśnie jakieś klimaty takie musicalowe, czy bardziej już taka pełna powaga w muzyce?
1: To też ma znaczenie, dla jakiego grona jest wykonywany też utwór. To ma znaczenie też, w jakim charakterze dane spotkanie będzie, czy to koncert. No bo też robią koncerty i właśnie jest gala operetkowa albo gala operowa. No żeby tak nie odchodzić od tego, tylko iść w danym nurcie, już jak operetka to operetka. Także no myślę, że to ja bym wybrał mimo wszystko arie mozartowe. Chociaż są wymagające i to jest szkoła, która uczy, szkoła mozartowska, bo jest podstawą, a jednocześnie nie jest tak oczywista poprzez swoją oczywistość, poprzez swoją prostotę, jaką pisał Mozart.
0: Czy to wynika z naszego języka, którym się na co dzień posługujemy, czy szerokości geograficznej, czy z czego? Bo i Filharmonia Wiedeńska, i Carnegie Hall, i wiele innych, czy chociażby La Scala, słyszymy tam wielu Polaków, może nie po polsku, ale wielu Polaków robi oszałamiające kariery w świecie operowym i szybciej mieszkaniec Wiednia jest w stanie z imienia i nazwiska taką osobę wymienić niż przeciętny obywatel Rzeczypospolitej Polskiej. Nasze aparaty są tak dobrze rozwinięte dzięki trudnej polszczyźnie, że w operze się odnajdują?
1: Dobre pytanie, tak naprawdę, bo czarnoskórzy z kolei mają te wielkie nozdrza, to też jako rezonator. A Polacy, no to ciekawe pytanie. Nie wiem, jak ugryźć temat.
0: Ale nie mamy się czego wstydzić,
1: myślę, że to jest raz, no wiadomo, szczęście, ale też i zjadanie zębów na tym, bo to nie jest lekka praca. Jest to wyścig, bo jak się nie pokażesz i nie pokażesz się jak najlepiej, no to gdzieś przepadasz, odbiegasz od tego, no i to też nie znaczy, że jeżeli jesteś na samej górze szczytu swojej kariery, że nie okaże się, że nie pójdzie na dno, no bo to zdrowie, a to jakieś układy, no wszystko ma znaczenie.
0: Czyli świat operowy rządzi się tymi samymi prawami, co show biznes współczesny. Nie wiem, Shakira ma takie same problemy jak wspomniany pan Kucie.
1: Może nie. Nie, no nie. Ale jednak...
0: Ale jest jakiś wyścig szczurów w świecie operowym.
1: Jest. No. To jest co najważniejsze, jak się nie pokażesz, to mój profesor, tak, jeden z profesorów na uczelni mówił, ja, albo się pokażesz, pokaż się albo zgiń, albo przepadnij. No bo to jest na takiej zasadzie, jak się pokaże człowiek od dobrej strony i chce się pokazać i widać, że jemu zależy na tym, to dopnie do tego. To też kwestia osobowości.
0: Wspomniana już przeze mnie pani profesor Piekaryś-Padzińska powiedziała też jedną rzecz, że we wszystkich wydarzeniach, w których brałeś udział jako śpiewak, czy jako osoba śpiewająca, że ty nie tylko śpiewasz, ale też odgrywasz tą rolę. Kiedy rozmawia się z aktorami, oni mówią, że chociażby to, co kiedyś powiedział wspaniały Tomek Kot, że przygotowując się do roli spędzał kilka tygodni czy kilka miesięcy na sali operacyjnej przed zagraniem roli profesora religii. Przed wejściem na scenę z utworem operowym wchodzisz trochę w buty bohatera, którego grasz? Czy którego...
1: No jak najbardziej. Czym dłużej się... Czym dłużej przebywam z dziełem i w jakim nurcie to ma być, jaka scenografia, sceneria, jaką reżyser ma koncepcję, czym dłużej

0: Właśnie jestem w nurcie. Tym efekt finalny jest końcowy, właśnie jest. No i jest mój, że tak powiem, nie? Żeby pokazać, bo wiadomo, próby i tak dalej, no gdzieś szukamy tej postaci, ale jak już znajdziemy i zobaczymy, jaki to jest kierunek, to już zaczynamy o tym tak nie myśleć, tylko to jest już takie naturalne. Niby teatr to jest takie zakłamanie, ale jak gramy, no to musimy być naturalni w tym, co przedstawiamy. Najbardziej chwyta, nie? Wtedy za serducho. Ta naturalność, no i dar tego przekazu, tak myślę.
1: No masz dar przekazu, absolutnie wierzę Agnieszce i nie miałem okazji Ciebie widzieć na żywo, ale jeżeli Agnieszka tak mówi, to z pewnością tak jest. Zresztą pozdrawiamy Panią Profesor.
0: Bardziej.
1: Powiedz mi, gdyby dano Ci możliwość zagrania w biograficznym filmie jakiegoś śpiewaka operowego, kto to by był?
0: Tyle nazwisk się nasuwa i tak sobie przypominam, jaką tam, który śpiewa, bo to śpiewaków operowych,
1: No, jeżeli nie operowych, to nie wiem, może być...
0: No, tak, ale...
1: Elvisa Presleya chciał zagrać.
0: Myślę, że rosyjskiego kompozytora, który zmarł w 2007, nie, przepraszam, w 2017 roku, czyli Chworostowskiego, też barytona. No, myślę, że to by był Chworostowski.
1: Chwila zawahania.
0: Ale też... Jak się zastanawiałem nad Arturem Rucińskim, też barytonem obecnie robiącym karierę. Czy Markiem Rzepką. Chociaż Markę Rzepkę, nie ukrywam, troszkę mniej znam. Ale mimo wszystko chyba Chworostowski, bo i też łapie mnie za serducho i ta jego parycja, naturalność w dialogach, jak i życia prywatnego, jak widzę jakieś nagrania, to do mnie przemawia.
1: Scena operowa czy wnętrze... Może Kaplicy Sykstyńskiej, to już za dużo powiedziane, ale jakiegoś wspaniałego, starego kościoła. Gdzie ci się lepiej, albo gdzie wolałbyś zaśpiewać?
0: O, dobra. W jednym i w drugim. Jakbym miał wybierać, no to ciężko. Opera, a kościół. No, to właśnie kościół to jednak... akustyka i ten unoszący się zapach takiego kadzidła, takiej starej cerkiewki gdzieś drewnianej. A z kolei opera, no to wielka sala z publicznością kilkutysięczną.
1: Smoking.
0: Przy dobrym, no, smokingi, fraki. No i inne wymagania. Bo do opery przychodzą do takich większych oper światowych, no to przychodzą koneserzy. A do kościoła mimo wszystko turyści, no osoby też trochę z pokroju związane z muzyką, ale mimo wszystko wymagania są większe w operze. Jak ktoś idzie na przedstawienie, to ma większe oczekiwania, jakby miał pójść na koncert do kościoła. To jest pewne.
1: Większe wymagania, większy stres dla muzyka, dla artysty.
0: Też. No i większe przygotowanie musi być mimo wszystko.
1: Czyli generalnie lubisz trudne wyzwania.
0: Lubię. I to z każdej dziedziny. czy właśnie teraz w organizacji koncertu, czy przedstawianie partii operowej.
1: Dominiku, czas leci nieubłaganie, przed nami druga przerwa muzyczna. Co tym razem posłuchamy?
0: To może Mozarta, Don Giovanni.
1: A więc zaprosimy Państwa na Don Giovanniego, wybitnego kompozytora, czyli Mozarta, a później wrócimy do pytań, między innymi o higienę głosu śpiewaka operowego, bo mnie to naprawdę bardzo intryguje.

0: I wracamy do rozmowy z Dominikiem Bittnerem. Dominiku, kiedyś w jakimś filmie, to był przedwojenny polski film czarno-biały, albo w czarno-białym telewizorze oglądany przeze mnie, nie wiem, nie pamiętam, ale na pewno był to czarno-biały obraz, który widziałem. Padło takie, nie wiem, czy to nawet nie Bodo, w tym filmie grał, że śpiewak operowy, czy śpiewak generalnie, artysta przedwojenny, codziennie rano musiał wypić surowo cztery jajka, żeby głos był piękny, donośny i niosący się do słuchaczy. Ta higiena głosu od ciebie wymaga nieco więcej niż od przeciętnego zjadacza chleba, który mówi niechlujnie, nie domykając ust wtedy, kiedy należy zaakcentować, czy zostawić pewne zawieszenie głosu. Od śpiewaka operowego wymaga się nieco więcej, jeżeli chodzi o właśnie higienę głosu, o dbanie o ten instrument, z którego chcą żyć?
1: No, każdy z nas jest indywidualny. U mnie z kolei to najważniejszy jest sen. Zauważyłem, że regeneracja i potem głos po przebudzeniu, po wyspaniu się, ale nie nadmiernym sypianiu, powoduje właśnie taką żywość, taką, to się nazywa taki alikwot w głosie, gdzie jest i też podparcie, czyli przepona pracuje prawidłowo, no i też artykulacja. Jeżeli mamy dobre podparcie, no to mamy też nienapieranie na struny, czyli na ten cały aparat tutaj w rejestrze głowowym, który się też odzywa. No ale mimo wszystko musimy też wziąć pod uwagę, że nie tylko rejestr głowowy, ale też i piersiowy. Jeżeli ja bym wszedł na rejestr głowowy, no to bym miał troszkę inny. Ale jeżeli ja zejdę na rejestr piersiowy za bardzo, no to już jest taka przekoloryzowana. No i trzeba to wyrównać, żeby była góra z dołem. Tak samo w śpiewie, no i w mowie.
0: Perfekcyjnie wypracowany technicznie śpiew, czy raczej ekspresja, może trochę improwizacji, takiej aktorskości w wykonaniu, chociażby Mozarta?
1: Lubię, no Mozarta to może nie, bo to nie można improwizować, bo to Mozarta jednak jest świętość. Po Bożemu, tak. Ale lubię improwizować w takim znaczeniu, że głosem. Bawić się tym, jeżeli chodzi o przygotowanie, to staram się rozszyfrować utwór od strony muzycznej, potem tekstowej. Jeżeli to jest pieśń, no to odwołanie do literaty, bądź jeżeli to jest aria, no to znaczenie, aria, wątki i tak dalej. Jaki charakter chcę temu nadać? Dla kogo też miałoby to być wykonywane? No i w tym kierunku improwizuję. Dużo mi to frajdy sprawia. Nawet w muzyce właśnie sakralnej, chociażby w kościele wykonywanej, bo chociażby takie zwykłe, no co mi przychodzi teraz do głowy,

0: Maria, gdzie tam się powtarza Ave Maria, Gracia Plena, potem Ave Maria i znowu Ave Maria, to za każdym razem, chociaż muzyka jest taka sama, to tekst, który jest też taki sam, mogę przedstawić już inaczej, poprzez interpretację. Nie?
1: Dominiku, przejdźmy teraz na chwilę do czwartego festiwalu organowego. 9 sierpnia była, powiedzmy, inauguracja, czyli pierwsze z tych spotkań. 16 sierpnia, czyli przed nami o godzinie 17, Marek Przywarty. Przyznaję się bez bicia, to nazwisko mi nic nie mówi, bo też muzyka organowa nie jest jakimś moim konikiem.
0: Prodziekan na Akademii Muzycznej w Bydgoszczy.
1: No właśnie, 23 sierpnia, czyli Jakub Moneta, również organy, i 30 sierpnia już na pożegnanie lata, bezpieczny powrót do szkoły i do życia powszedniego, czyli Dominik Bittner, baryton. I znowu nie wiemy, czy ten baryton, czy już bas-baryton, to się okaże za jakieś 15 lat,
0: tak.
1: Czyli w przypadku. I Szymon Czapik, organy. W tym zestawieniu śpiewak i organy, co jest wiodące, bo przy tak monstrualnym instrumencie jak organy, jakikolwiek śpiew wydaje się kwileniem małej myszki, bo jeżeli osoba zasiadająca za organami się postara, to fundamenty mogą zadrzeć w kościele, więc to musi być zgrane jak w dobrym rockowym zespole, że trzeba przećwiczyć to do bólu, czy Mozart i klasyki są tak święte, że dwie wzięte przypadkowo osoby znające się na rzeczy są w stanie tegoż Mozarta zagrać na organach i zaśpiewać?
0: No, Mozarta raczej się na organach nie gra, bo to operowe dzieła, ale utwory sakralne albo świeckie, które są mile widziane właśnie w kościołach, na koncertach, są analizowane, czyli spotykam się właśnie, wczoraj miałem taką sposobność, próbę z Szymonem Czapikiem, który pochodzi z Wąwolnicy. No i pytanie właśnie, jak zarejestrować taki instrument. Czyli on musiał mnie najpierw posłuchać, jak ten głos się niesie w akustyce kościoła, jaki charakter ma ten utwór, czy jest grany piano, czy jest grany forte. No i dobiera z tych 40 głosów, które ma nasz instrument, dobiera pod mój głos zestaw, który jest za każdym razem inny, nie jest identyczny pod każdy utwór. Właśnie to jest ciekawe w tych organach, że przyjdzie instrumentalista, który zagra na fortepianie, no to cały czas na fortepianie. A tu mimo wszystko jakieś inne są głosy, czyli dolce, rauflet i tak dalej, puzon, trompet, gdzie można się tym bawić i koloryzować.
1: Gdybyś miał porównać koncert organowy dla tych, którzy może nigdy nie słyszeli koncertu organowego. Ja nie mówię o prawie mszy świętej, ale jeżeli nikt nie był na koncercie organowym, do czego byś porównał słuchanie koncertu organowego? Do, nie wiem, szybowania w chmurach, do chodzenia po mrocznych jaskiniach? Jaki poziom ekspresji jest w tym wszystkim?
0: No ja odbieram organy jako mi się od razu nasuwa kościół, nie? No bo ja też stąd też gdzieś to zaczerpnąłem, że jak słyszę organ, to się pojawi wielki kościół i ten dźwięk się odbija od ścian i przeszywa moje ciało, ale też jest to jak to nazwać takim

0: O, miałem taką kiedyś przypadłość, że rozmawiałem z słuchaczami i mówili, że szkoda, że nie widać, nie? Że albo był jakiś duet, no to dlaczego ktoś nie śpiewał czy nie grał na dole, a organista na górze? No to nie jest realne, bo musi być współgranie tego i też interakcja między wykonawcami. No i tak się zrodził pomysł na puszczenie tego na żywo z telewizorów, z których jest na co dzień wyświetlany tekst do liturgii, który pomaga właśnie w śpiewaniu wiernych podczas mszy. No i wykorzystaliśmy ten sposób, żeby mimo wszystko przyciągnąć też więcej odbiorców.
1: My Państwa zapraszamy jak najbardziej, jak najserdeczniej na 4. letni festiwal organowy w Sanktuarium Matki Bożej Chełmskiej, czyli na Górce, mówiąc
0: Na
1: tak,
0: Górce,
1: żeby
0: po
1: każdy,
0: naszemu.
1: tak, Chełmianin wiedział gdzie i jak. Przed nami 3 koncerty, czyli 16, 23 i 30 sierpnia. 16 wyjątkowo o godzinie 17, później 23 i 30 o godzinie 19 koncerty się zaczynają. Dominik, tak już króciutko przed końcem, z kim chciałbyś zaśpiewać jakąś operę? Jest ktoś taki u ciebie, kto, gdyby zadzwonił do ciebie Dominik, razem robimy operę, to kto to by był? Że poszedłbyś w ciemno.
0: Myślę, że mój kolega z roku, Filip Lasota, który też się ładnie, że tak powiem, kształtuje i jest w nurcie i zapraszany jest na różne wydarzenia artystyczne. I nieraz z nim też miałem sposobność wykonywania różnych dzieł. Także myślę, że jakby on zadzwonił i powiedział: siema Dominik, słuchaj, jest taka sprawa, trzeba mi tam do duetu, obojętnie jakiego, zaśpiewać. Przygotuj tam za 2 tygodnie, nie? Albo na wczoraj, jak to najczęściej profesor mówi. No tutaj, panie Dominiku, nutki. Ja pytam, na kiedy? Na wczoraj. No, taka jest kolej rzeczy, że w tym zawodzie musimy mieć przygotowane na wczoraj. Że jak jest propozycja wykonać jakieś dzieło, no to najlepiej mieć to w repertuarze, bo potem podziękują i kogoś innego wezmą, a już jak wezmą, no to ta osoba raczej tam już się zadomowi.
1: I mówi, proszę Państwa, dwukrotny stypendysta rektora Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Dominiku, dziękuję Ci za dzisiejsze spotkanie. Pewnie będzie nam jeszcze dane się spotkać przy okazji omówienia jakiejś ważnej trasy koncertowej w Twoim wykonaniu. Mam nadzieję międzynarodowej, czego Ci bardzo serdecznie życzę. No i rozwoju i odpowiedzi na to pytanie, które padło w drugiej części spotkania, w którą stronę pójdziesz ze swoim głosem, czy w ten bas baryton,
0: Wyższy czy niższy?
1: czy raczej wyżej będziesz się rozwijał. No ale to jeszcze wszystko przed tobą, jesteś bardzo młodym człowiekiem. Dziękuję Ci bardzo za spotkanie i jeszcze raz powodzenia.
0: Również dziękuję i zapraszam serdecznie na festiwal do Sanktuarium Matki Bożej Chełmskiej. Dziękuję.
2: To był Audioportret. Kolejny za tydzień o tej samej porze. Przemysław Kargul. Dziękuję i zapraszam.
3: Słuchacie Bonton Radio.

0: 12 ofiar i wielu rannych trwa dramat pielgrzymów z Polski. Cristiano Ronaldo napomknął, kiedy zakończy piłkarską karierę. Konkurs na najgłośniejsze szczekanie i bieganie. Litwa doceniła talenty psów. Agnieszka Trojanowska, BIS. Jutro minuta ciszy w urzędach województwa podkarpackiego, natomiast flagi będą obniżone do połowy masztu przez 3 dni. To wszystko w związku z tragicznym wypadkiem autokaru na Węgrzech. Większość z 59 pasażerów pochodzi właśnie z Podkarpacia. Zginęło 12 osób, 10 jest w poważnym stanie. Władze województwa zajmują się pomocą psychologiczną dla rodzin bliskich ofiar.
1: Ma miejsce polecieć samolot specjalny z przedstawicielami MSZ-u, którzy wesprą te służby konsularne, które są na miejscu. Na pokładzie samolotu będą też przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia i Medycy, którzy pomogą służbom węgierskim w całej tej sytuacji. Będą też tam na miejscu po to, żeby ocenić, którzy z poszkodowanych mogą od razu bezpośrednio samolotem specjalnym wrócić do Polski.
0: Komentował rzecznik rządu Adam Szłapka. Ranni Polacy przebywają pod opieką lekarzy w szpitalach w Miszkolcu i Egerze. Słynny portugalski piłkarz Cristiano Ronaldo zasugerował, że rozpoczęty w miniony czwartek sezon arabskiej ekstraklasy może być jego ostatnim w karierze. 40-letni kapitan Al-Nassr Riyad w wywiadzie dla czasopisma modowego Vogue przyznał, że już marzy o zabawie, podróżach i graniu w padla. To było 25 lat pełnych poświęceń, dodał Portugalczyk. Przez całą karierę zdobył dotychczas 976 goli w oficjalnych meczach klubowych i międzynarodowych. 1000 jest więc wciąż w jego zasięgu. Biegi i konkurs na najgłośniejsze szczekanie. W Wilnie odbyły się zawody psów korgi. Wystartowało 150 czworonogów z 9 krajów, w tym Polski. W finale, w którym korgi ścigały się na dystansie 25 metrów, zwyciężyła reprezentantka USA. Na drugim miejscu uplasował się inny uczestnik ze Stanów Zjednoczonych. Trzecie miejsce zajęła pochodząca z Litwy suczka, dwukrotna mistrzyni z poprzednich edycji. Jutro burze i

0: deszczu, szczególnie na południowym wschodzie Polski. W pozostałej części kraju odczuwalne ochłodzenie, ale pogodnie. Termometry pokażą do 19 stopni na wybrzeżu, do 25 stopni w centrum i 31 na krańcach południowo-wschodnich.
1: Bon Ton Radio. Weekend.

0: Development. Mieszkania dostępne od ręki, ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
2: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
3: Reklama. Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama.
1: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
0: Reklama. Bonton Radio. Weekend.

0: for another.
1: On Ton Radio. I wszystko gra. 104 i 9 FM.

swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę.

Słuchacie Bonton Radio.